0: kalendarzu mamy drugi dzień września, godzina 6 na zegarach, czas na pierwszy raport Radia Gra.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się we wtorek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami pierwszy dzwonek i oficjalna miejska inauguracja roku szkolnego, która miała miejsce w szkole podstawowej numer 17 przy ulicy Rudackiej w Toruniu.
3: Będziemy życzyć i pedagogom, nauczycielom, przede wszystkim też dyrektorkom i dyrektorom spokojnego roku szkolnego, który się zaczyna od dzisiaj. Powrót do szkoły jest zawsze takim wyzwaniem logistycznym. No, dzieciaczkom będziemy też życzyć tego, żeby nie martwiły się, bo za chwilę są ferie, za chwilę są święta przed feriami jeszcze, a tak naprawdę, żeby ten rok szkolny był dla nich bezpieczny, żeby był owocny i pożyteczny i nadal sprawiał im wiele radości. To wszystko tutaj w SP numer 17.
1: Mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia, który wspomina także o inwestycjach realizowanych w toruńskiej oświacie.
3: Prowadzimy inwestycje, jeśli chodzi o infrastrukturę oświatową, to są inwestycje, jeśli chodzi o drugi etap szkoły podstawowej, filialnej na tak zwanym Jarze, to zespoły sportowe, szatnie, zaplecza, które realizujemy przy drugim liceum ogólnokształcącym, tak żeby przygotować się na wejście szkoły mistrzostwa sportowego. Właśnie tam mniejsze remonty i zespoły żywieniowe, jeśli chodzi o SP numer 11 i pierwsze liceum ogólnokształcące doczekało się remontu bieżni i boiska przy ulicy Mickiewicza, więc tych drobnych, większych, mniejszych remontów jest mnóstwo. WIR, Wydział Inwestycji i Remontów, realizuje za łączną sumę w tym roku ponad 5 milionów złotych.
1: Dodawał prezydent Torunia. A teraz wróćmy jeszcze do szkoły podstawowej numer 17, gdzie, jak informowaliśmy, odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego.
4: Czujemy się wyróżnieni, ponieważ dla nas ten rok jest bardzo wyjątkowy, z tego względu, że w czerwcu obchodziliśmy jubileusz 60-lecia nadania imienia naszej szkole, generała Józefa Bema. Dzisiaj obchodzimy 60-lecie oddania do użytku tego nowego budynku szkoły, tego żółtego. Jeśli chodzi o organizację miejskiej inauguracji roku szkolnego, no to wymagało to od nas takiego większego zaangażowania logistycznego, ponieważ musieliśmy tak przygotować to wydarzenie, aby cała społeczność uczniowska, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście mogli spotkać się w jednym czasie, bo do tej pory odbywało się to w dwóch, trzech grupach ze względu choćby na pogodę, więc sala gimnastyczna ma ograniczone możliwości, ale podjęliśmy decyzję, że tworzenie namiotu eventowego, krzeseł dla wszystkich, którzy będą świętowali tą inaugurację, będzie najlepszym rozwiązaniem.
1: Mówił Mateusz Płotkowski, dyrektor szkoły podstawowej numer 17 w Toruniu. Nasz reporter Artur Stochla porozmawiał także z uczniami.
5: Na początek zapytam, jak wam minęły wakacje i czy nie mogłyście się już doczekać, żeby wrócić do szkoły?
6: No bardzo dobrze i no do szkoły no nigdy się jakoś nie wraca tak
5: z pełną chęcią.
6: Tak, z pełną chęcią.
7: Wakacje minęły fajnie. No, do szkoły się wraca jak zawsze.
5: A są jakieś przedmioty, które szczególnie lubicie na przykład?
6: No nie.
1: Nasz reporter rozmawiał także z uczniami o tym, jak minęły im wakacje.
8: Ja byłem w Albanii na przykład.
5: I co tam w tej Albanii widziałeś?
8: No, zwiedzałem Tiranę, Durres chyba.
9: Dosyć krótkie były też w Albanii, byłem też w Durres.
5: To razem byliście w Albanii?
9: Nie, czy... tylko po prostu się jakoś tak w podobnych terminach spotkaliśmy.
5: Cieszycie się, że jest nowy rok szkolny, że musicie wrócić do szkoły, książki, nauka?
8: Nie do końca.
5: Dlaczego?
8: Dużo nauki, gorszy teraz plan jest, na przykład lekcji.
5: A czym jest według ciebie gorszy plan lekcji? Że co, że tych lekcji jest dużo?
8: Tak, no na przykład do 15 i 3 razy w tygodniu.
9: Słaby plan jest, do 15 mamy 2 razy w tygodniu. No długo lekcje strasznie.
5: Jak ci minęły wakacje i czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
10: No wakacje minęły tak o i się nie cieszę zbytnio.
11: Nie jest jakoś najlepiej, ale szukam pozytywów i przynajmniej zobaczymy się ze znajomymi, tak?
12: No i też można właśnie spędzić czas i byłam w Pradze i też na obozie harcerskim.
13: A ja byłam w Hiszpanii i na obozie też.
11: No, mogłyby być trochę dłużej, ale jest okej. Okay.
1: Mówili uczniowie szkoły podstawowej numer 17 w Toruniu. A relacje z miejskiej inauguracji znajdziecie na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z nowym rokiem szkolnym wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, które przedstawi nam reporter Artur Stochla.
14: Od teraz komunikacją miejską pojedziemy według rozkładów Dni Nauki Szkolnej. Wznowione zostanie kursowanie linii numer 21, 22, 39, 80 i 152. ZT5 i tramwaj numer 3 zwiększają częstotliwość kursów. Jeśli chodzi o autobus numer 10, to w kursowaniu nastąpią drobne korekty. Natomiast 142 wraca na stałą trasę przez ulicę Kościelną w Papowie Toruńskim. 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95 znowu pojadą przez Żwirki i Wigury. Co więcej, tramwaje linii numer 2, 4 i 7 wracają na stałe trasy po zakończonym remoncie torowiska na ulicy Kościuszki.
1: Po więcej informacji odsyłamy Was na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Żłobek miejski numer 5 przy ulicy Heweliusza na Toruńskim Jarze oficjalnie otwarty. Ta placówka może przyjąć 150 maluchów.
15: Jest to obiekt moich marzeń. Bardzo nowoczesny, blisko natury. Czekamy tak naprawdę na nasze maluszki i na to, jak będą odkrywały, eksplorowały tą przestrzeń, jak będą codziennie doświadczały nowych, ciekawych sytuacji. Czekamy, jak będą się rozwijały i mamy nadzieję, że spełnimy wszelkie oczekiwania. Stawiamy również na dialog z rodzicami. Nowoczesny obiekt, przeznaczony dla 150 dzieci, prawie 1400 metrów kwadratowych, 6 grup. Wyposażenie jest mega nowoczesne, dźwiękochłonne panele na ścianach, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, która będzie nam poprawiała tutaj jakość powietrza, więc mamy nadzieję, że i ta bliskość natury, która jednocześnie jest przedłużeniem sali. Wszyscy oczekują na otwarcie. Mieliśmy już kilka wizyt. Rodzice bardzo zainteresowani placówką. Dzieci, myślę, że czuły się bardzo dobrze, eksplorowały tą przestrzeń.
1: Mówiła Marzena Zajączkowska, dyrektor żłobka miejskiego numer 5 w Toruniu. Inwestycja kosztowała blisko 15 milionów złotych, ale była realizowana z dofinansowaniem.
16: Niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych żłobków miejskich w Toruniu. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najbardziej nowoczesny, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, jeżeli chodzi o elewację. Mamy 6 sal żłobkowych w pełni wyposażonych z salami sypialnymi, z salami dziennymi. Każda z tych sal posiada własny sanitariat, wyposażony w toalety, umywalki, szafki na nocniki. Oprócz tego mamy pralnię w obiekcie, mamy nowoczesną kuchnię z nowoczesnym wyposażeniem. Budynek jest w pełni ekologiczny, spełnia wszystkie najnowocześniejsze normy, jeżeli chodzi o współczynniki przenikania ciepła, jeżeli chodzi o ekologię. Mamy pompę ciepła, mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW, mamy zbiornik retencyjny do wody.
1: Mówił Waldemar Hałat, kierownik budowy. Więcej o tej inwestycji mówi także Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
17: Żłobek jest taki dosyć duży, bo 150-osobowy i już na chwilę obecną wiemy, że do adaptacji przystąpią 120 dzieciaczków, a kolejne potwierdzenia mamy, więc ta liczba 150 dzieci na start jest wypełniona. Inwestycja, która jest dla nas olbrzymią satysfakcją, realizowana przez kilkanaście miesięcy w bardzo dużym, szybkim tempie. O tym też mówiliśmy dzisiaj. Zaczęliśmy od kwietnia 2025 roku i przypominamy zawsze, że to była formuła projektu i buduj, więc naprawdę jesteśmy dumni z wykonawcy, dumni z tego, jaki efekt uzyskaliśmy. To jest nowoczesna kubatura, bezpieczna, przystosowana do takich współczesnych wymogów opieki nad tymi najmłodszymi dzieciaczkami. Tu na Jarze, tak jak już wcześniej mówiliśmy, kompletujemy tą infrastrukturę oświatową, wczesnoedukacyjną. Mamy przedszkole 18, mamy szkołę filialną numer 4, której drugi etap już powstaje, już wychodzi z podziemi. Także jesteśmy szczęśliwi, widać, że tu jest potencjał i to jest też dla nas takie światełko w tunelu, że mimo tego obrazu depopulacji, tych wszystkich wskaźników, które są na minusie w kontekście demografii, tu warto, bo i Lewobrzeże, i północ Torunia, szczególnie osiedle tak zwanego Jaru, jest z tym potencjałem naprawdę za pan brat i wiemy, że tu warto w to inwestować i przez kolejne lata będziemy mieli dzieciaczki.
1: Mówił prezydent naszego miasta.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Braki kadrowe wśród sędziów piłkarskich to coraz poważniejszy problem w polskich rozgrywkach. Wielu arbitrów rezygnuje z prowadzenia meczów, zniechęceni hejtem i presją, a kursy sędziowskie kończy zaledwie garstka kandydatów. Jak wygląda codzienność polskiego sędziego i dlaczego tak trudno utrzymać się w tym zawodzie? O wyzwaniach, motywacjach i trudnych decyzjach opowiada na naszej antenie Patryk Gryckiewicz, międzynarodowy sędzia z Torunia, na co dzień pracujący również na meczach ekstraklasy.
18: Generalnie wszystko zależy od tego, gdzie jadę na mecz, kiedy mam ten mecz i co to za mecz. Jeżeli lecę w Europę, no to te przygotowania są trochę zaburzone, bo jest dużo przelotów i tak dalej. Natomiast zawsze przed meczem robimy trening. Sędziujemy mecz, no i po meczu jest następnego dnia powrót. W Polsce wygląda to troszeczkę inaczej, bo mamy więcej czasu, żeby ten mikrocykl przygotować i tak dalej, więc w zasadzie w poniedziałek otrzymujemy obsadę. No i już jakby bezpośrednio pod to przygotowujemy się fizycznie, psychicznie i tak dalej. Czyli w poniedziałek robimy jakieś, zamykamy weekendowe mecze jakimś takim recovery session, rozbieganiem bądź lżejszym treningiem, no i od wtorku wchodzimy na pełne odwroty, żeby na ten weekend być już gotowy.
1: Z Patrykiem Gryckiewiczem rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Stec.
19: Od rana przyglądamy się prognozom pogody na tę środę, drugi dzień września w Toruniu i w naszym regionie. No i wygląda na to, wiele na to wskazuje, że czeka nas mała powtórka z rozrywki z tego, co w pogodzie mieliśmy wczoraj. Bo i dziś trochę słońca, trochę chmur, a do tego na termometrach w Toruniu maksymalnie do 21, może 22 stopni. Cieplej dziś w Toruniu nie będzie.
0: Stało się, moi drodzy, już dzisiaj drugi dzień września, pora w końcu pójść do szkoły, faktycznie się pouczyć.
19: Witaj, szkoło!
0: Tak, ale zanim to jesteśmy my, do śniadanka, do pierwszej kawy, żeby było pozytywnie.
19: Rozgrzewka przed pierwszym dzwonkiem, takim prawdziwym pierwszym. Piotrek Olszowski
0: i Oliwia Ciszewska. No to gramy.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej wracamy do składania, że tak zarymuję, pójdę w lekcję muzyki, może na początek składania dobrych życzeń dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów.
1: Uf, to dobrze, bo tutaj jestem przygotowana, już myślałam, że o jakieś origami ci chodzi. Mhm. Nie, nie, nie. Składamy życzenia dzisiaj Stefanowi, Julianowi, Wilhelmowi, ale także Stefani, Oliwierowi, Aleksandrowi i naprawdę mogłabym tak jeszcze przez 10 minut,
0: bo lista
1: imion jest naprawdę spora.
0: Turbo długa. Do tego Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów oraz Dzień Dużego Rozmiaru. I to jest takie święto, nad którym warto się od samego rana pochylić, dlatego że duży rozmiar tornistra na przykład, to jest takie zjawisko, które będzie się często pojawiało. Grunt, żeby złapać tutaj umiar.
1: Dlatego potrzebne jest duże śniadanie. I o tym pamiętajcie przede wszystkim.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, m.in. na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
8: O reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Ranku w Radiu Gra w Toruniu na tej właśnie fali, najlepszej fali na początek nowego roku szkolnego na 88,8 FM. Ale my teraz wcale nie o szkole będziemy mówić, bo ten początek września to jest taki czas nowego otwarcia, na przykład również dla utylizacji odpadów w naszym mieście.
1: Robimy porządki w szafach po prostu i musimy przygotować się na kolejną porę roku. I co zrobić z tymi starymi ubraniami, które już nie nadają się na odsprzedaż? No należy je wyrzucić bezpiecznie. M-Szok wyrusza na ulicę. Znowu będziemy mogli wyrzucić wszystko, co zbędne. Osiedle Bielany i Barbarka jako pierwsze wyrzucą swoje zbędne przedmioty przy parkingu obok plazy już w najbliższą sobotę.
0: Nie pomylcie tylko, pamiętajcie, M-Szok, jakby przyjedzie kurier na przykład z paczkami, nie wrzucajcie mu swoich odpadów. To nie ta mini ciężarówka, chodzi o inną. Ta będzie dobrze oznakowana. No i właśnie te pierwsze lokalizacje, to jak Oliwia powiedziała, Bielany, Barbarka, Chełmińskie, Przedmieście. W kolejnych tygodniach należy spodziewać się M-Szoka. Dobrze odmieniłem?
1: Możemy tak powiedzieć milusińsko, M-Przoczka. Nasz M-Przoczek będzie ruszał na ulicę Torunia i zbierał zbędne śmieci.
0: Ładnie odmieniłaś. Piątka, siadaj.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mango, tak się ten numer nazywa, bo wiem, że się nad tym teraz zastanawiacie, bo z chęcią wrócilibyście do tego kawałka. Spokojnie, zrobimy to za was za jakiś czas. Sylwia Grzeszczak to była.
1: A przed nami jeszcze krótka lekcja hiszpańskiego, bo pojawi się, proszę bardzo, El Perdón. Taki utwór, który oznacza przebaczenie, wybaczenie, ułaskawienie. A to wszystko od Enrique Iglesiasa na antenie Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.

0: także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.
3: Od rana przyglądamy się prognozom pogody na tę środę, drugi dzień września w Toruniu i w naszym regionie. No i wygląda na to, wiele na to wskazuje, że czeka nas mała powtórka z rozrywki z tego, co w pogodzie mieliśmy wczoraj. Bo i dziś trochę słońca, trochę chmur, a do tego na termometrach w Toruniu maksymalnie do 21, może 22 stopni. Cieplej dziś w Toruniu nie będzie.
4: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze. Krótko przed godziną siódmą mamy jeszcze dla Was takie ważne informacje, ponieważ skoro jest nowy rok szkolny, to również chcielibyśmy na przykład nowe przejścia dla pieszych i okazuje się, że takie jedno nowe przejście między stacją Katarzynka a osiedlem Jar jest już gotowe.
1: A nie byle jakie przejście.
0: Tak, tak. O tym już w sumie mówiliśmy, czytaliśmy. Okazuje się jednak, że MZD czeka na pozwolenie na użytkowanie.
1: Między stacją Katarzynka a osiedlem Jar to głośne przejście. W ogóle to tak trochę brzmi, MZD czeka na pozwolenie na użytkowanie, jakby to tylko MZD nie mogło użytkować tego przejścia, a cała reszta owszem.
0: Czyli
1: ale
0: to jest
1: nie.
0: Haczyk.
1: No właśnie nie, ostrzegamy. To nie tylko MZD czeka na pozwolenie. My też musimy czekać. Nie korzystajcie z tego przejścia, bo nie wolno na razie jeszcze. Bo nie ma pozwolenia.
0: Może kusić, pasy już są wymalowane.
1: Ale nie da się, bo nie ma pozwolenia na użytkowanie. No tak w ogóle to kto musi to pozwolenie wydać?
0: Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
1: No to wszystko jasne. Panie wojewódzki, my tu czekamy.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 7:00. To pora na odpalenie ekspresu, czajnika, żelazka. No i szykujemy się na pierwszy dzień w szkole.
1: I uruchomienie planu lekcji. Ty pamiętasz w ogóle, jaka była twoja ulubiona pierwsza lekcja 2 września? U mnie to chyba nigdy nie był WF.
0: Godzina wychowawcza.
1: Ach, to takie miękkie lądowanie się nazywa po wakacjach. A największe hardkory co? 2 polskie pod rząd.
0: Albo chemia.
1: Matematyka. Nie, poczekaj, bo to brzmi jak jakieś koszmary poranne. Nie róbmy tego jeszcze. Dajcie znać, jak wasz plan lekcji. Co jest pierwsze dzisiaj w szkole? Dzwońcie, piszcie.
0: 56 od 6 do 0. Czekamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
1: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
8: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
3: Po reklamie.
1: Środa, 2 dzień września i 7 na zegarze w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
11: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Na początek dobra informacja dla pasażerów kolei. Powstało długo wyczekiwane przejście dla pieszych na Grudziąckiej pomiędzy stacją Katarzynka a Jarem. Ale dlaczego na razie nie możemy z niego korzystać i co dokładniej zakładała ta inwestycja? O tym już teraz nasz reporter Artur Stochla.
12: W ramach nowego przejścia dla pieszych powstała wydzielona wysepka na środku jezdni, która pozwala na bezpieczne przejście przez drogę krajową. Sygnalizacja świetlna na żądanie, nowe chodniki i oświetlenie. Inwestycje zakończono pod koniec lipca, jednak teraz władze miasta czekają na decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Otwarcie przejścia nastąpi po uzyskaniu zgody. Dodajmy, że docelowo planowana jest budowa tunelu i poszerzenie ulicy Grudziąckiej do 2 jezdni. Miejski Zarząd Dróg przygotowuje koncepcję tego rozwiązania, jednak wymaga to dodatkowych uzgodnień, m.in. z koleją.
11: Zmieniamy temat. Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, a dziś pierwszy dzień lekcji. Od wczoraj wszedł w życie zakaz korzystania z telefonu. telefonów komórkowych w szkołach.
13: Uważam, że ten zakaz wyjdzie nam na plus dzieciom przede wszystkim, bo tutaj zaczną ze sobą rozmawiać, bawić się i komunikować. No, my to widzimy, że po prostu te telefony przejmują większą część życia dzieci. Natomiast oczywiście będą mogli również na lekcjach z nich korzystać, jeśli będzie na to potrzeba.
14: Już trochę odpowiedziała Pani na moje pytanie, bo chciałem zapytać, w jaki sposób będzie to egzekwowane, że jednak z tych telefonów nie będą korzystali i jak rozumiem, te telefony po prostu będą miały być schowane w plecaku, nie tam w jakiejś szafce czy w innym miejscu.
13: Właśnie tak, najprawdopodobniej w plecaku, być może w szafce, bo u nas w szkole wszystkie dzieci mają swoje szafki, więc mają do nich kluczyki.
11: Mówiła Martyna Ślebioda, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej numer 17 w Toruniu. A teraz przenosimy się na ulicę Kościuszki, bo tam zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska. To oznacza, że tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Natomiast do końca miesiąca potrwają jeszcze roboty wykończeniowe i porządkowe. Bądźcie ostrożni w tym rejonie. Słuchacie raportu? To teraz Bliski Wschód, bo znów rośnie napięcie na linii Iran-Stany Zjednoczone. Po ponad miesięcznej przerwie Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. W trakcie trwania działań prezydent Donald Trump wydał komunikat.
15: Jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje.
11: Jak dodaje Paweł Żuchowski, Teheran zapowiedział odwet i poinformował o wystrzeleniu rakiet oraz dronów.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: To jest raport sportowy, zapraszam. Wielkie marki poza piłkarskim pucharem Polski już w 1/32 finału odpadły i Legia, i Wisła Kraków. Dzisiaj w pucharze zagrają m.in. Widzew z Koroną, to o 20.30. Teraz tenis, bo deszcz pokrzyżował plany wielu tenisistom na US Open. Swoich spotkań nie dokończyły m.in. Polki. Magda Linet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones 4-6, a mecz Magdaleny Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz został przerwany przy stanie 4-4 w pierwszej partii. Dzisiaj oprócz obu pań na nowojorskie korty wyjdzie Hubert Hurkacz, prawdopodobnie już po północy Kamil Majszak.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, Partnerzy Budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: Rozglądamy się w prognozach pogody. Jaki to będzie dzień dla Torunia? W środę na razie od samego rana nieco więcej przejaśnień, tak mówią prognozy. Na termometrach zaś chłodniej, około 14-15 stopni. Jeszcze w tym momencie później będzie nieco cieplej, do 21 maksymalnie. Po południu jednak może się zachmurzyć, a z tych chmur prawdopodobnie spadnie deszcz.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, Partnerzy Budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: Dzień dobry, raz jeszcze, tym razem po siódmej. Mamy nadzieję, że śniadanie już zjedzone, kawa wypita, no bo w końcu trzeba szybko się wyszykować dzisiaj.
1: Kawa, że herbatka zrobiona, że budzik zadzwonił.
0: O, tak,
1: że to dobudził, bo to też jest kluczowe. Dobra, przepraszam, muszę zadzwonić do dziecka, spróbować przebudzić. Piotrek Olszowski.
0: To ty dzwoń. Oliwia Ciszewska, a my gramy.
2: Radio Gra.

0: rano i dobrze w radiu gra na 88,8. Moglibyśmy powiedzieć nawet rano i słonecznie wyglądając za okno teraz, bo jeszcze pięknie to wygląda. Ludzie jeszcze w okularach przeciwsłonecznych od rana jeżdżą. Takie rzeczy widziałem. I bardzo dobrze, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy za kółkiem i nie tylko. A teraz wszyscy patrzymy w gwiazdy, też najlepiej przez okulary, bo to w stronę słońca to w ogóle lepiej nie patrzeć.
1: No niebezpiecznie.
0: Lekarze odradzają.
1: Ale dzisiaj może nieco tego słońca będzie później trochę mniej. Dlatego popatrzymy w gwiazdy, bo te mówią, że 2 września będziemy mieć nową dawkę, ale już nieco jesiennej energii. Będą się dziać dzisiaj naprawdę ciekawe rzeczy, bo księżyc w sekstylu pomoże zodiakalnemu rakowi.
0: Daj, wypluj te słowa w ogóle. Drogie dzieci, ona się żartowała.
1: Ale to nic złego, bo ten rak będzie dzięki temu księżycowi odkrywał tajemnice. A nawet ten księżyc go zaprowadzi w ciekawe miejsca. Więc ja nie wiem, jeżeli was spotka jakiś księżyc, uważajcie.
0: Bo może być w sekstylu.
1: Będzie dreszczyk emocji. Panna z kolei nie będzie miała czasu na takie podchody, bo skupi się dziś na swoich obowiązkach. Warto jednak przy tym zachować dobry humor i optymizm, bo tylko to sprawi, że uda się wygrać każdy mały spór.
0: I uważajcie na ten księżyc, naprawdę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Clean Bandit i Demi Lovato w utworze Solo. Takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra. A skoro trochę energii, to przesyłamy ją szczególnie do wszystkich uczniów. No i tak się zastanawiamy, co z tymi telefonami u nich. No bo co, czy dawać dzisiaj dziecku, żeby mieć z nim kontakt, na przykład tuż po zajęciach, czy jednak nie? No bo wiadomo, weszła w życie szkoła bez smartfonu.
1: I tak rodzice rozkminiają i sami uczniowie też. No to tu z pomocą przychodzą eksperci, przywołując nawet dokładny zapis ustawy Prawo Oświatowe z 3 lipca tego roku. I ta konkretna zmiana, którą rządzący wprowadzili, mówi o zakazie korzystania z telefonów komórkowych i pokrewnych urządzeń w szkołach podstawowych i przedszkolach. Słowem, używać nie wolno, no ale podobno posiadanie nikt zakazać nie może.
0: No tylko co nam z posiadania, jak dotknąć już nie można? No bo co, jak zerknę na godzinę, to już się liczy, że przecież używam.
1: Skoro musisz dotknąć, to chyba tak.
0: A czy przez rękawiczkę też się liczy?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec 1, Polna 4.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie

0: zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. Luminatoruń.pl.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.

0: ciągnie do ciebie.
1: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z tej anteny wszystkich tych, którzy są w drodze. I na tej drodze okazuje się, to jest komfort taki, jakiego od tygodni nie mieliśmy.
2: Nowy rok szkolny, nowy Toruń, po remontach, żwirki i wigury. Piękna, nowa, świeżutka, czyściutka, można jeździć śmiało. Na kościuszki, tramwaje także już jeżdżą w obu kierunkach, po wyremontowanym torowisku. No co się dzieje, drodzy państwo?
1: Tak jest, można wspomnieć też o lubickiej przyobi. Tutaj też torowisko już gotowe i przejazd po wszystkich pacach. No niby wszystko jest w tej sferze okej, powinniśmy się tylko cieszyć. Ale ludzie, na miłość boską, przecież oni odebrali nam wszystkie wymówki do spóźnień.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Od samego rana w Radiu Gra.
1: To żeby troszeczkę osłodzić ten smutek, złoto będzie i mrozu jeszcze przed nami do ósmej na pewno, a pełnej oczywiście najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie Radio Gra. Bądźcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
8: O reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
11: Rozglądamy się w prognozach pogody. Jaki to będzie dzień dla Torunia? W środę na razie od samego rana nieco więcej przejaśnień, tak mówią prognozy. Na termometrach zaś chłodniej, około 14-15 stopni. Jeszcze w tym momencie później będzie nieco cieplej, do 21 maksymalnie. Po południu jednak może się zachmurzyć, a z tych chmur prawdopodobnie spadnie deszcz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
12: Słuchasz Radia Gra.
13: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Rano i dobrze, krótko przed godziną ósmą. Zachęcamy Was do tego, żeby zerknąć na naszą stronę, bo tam już zobaczycie ciekawy film z perspektywy pilota w trakcie naszego Copernicus Air Show, jak to przeleciał pod toruńskim mostem.
1: Tego jeszcze nie było z perspektywy pilota. Nie mamy jeszcze ujęć z perspektywy ryb w Wiśle, ale to swoją drogą przyjdzie. Przyjdzie i na to czas.
0: Mamy sporo wideo z perspektywy bulwaru, no ale faktycznie jeszcze by się przydało.
1: To z perspektywy bulwaru, to cały Facebook i cały Instagram jeszcze przez kilka tygodni będzie.

0: blisko 8 na zegarze. Moi drodzy, to oznacza, że u nas najświeższe, najważniejsze informacje w Radiu Gra. W raporcie będzie też trochę szczegółów pogodowych na ten pierwszy, taki prawdziwy dzień roku szkolnego, bo to dzisiaj wszystko się zaczyna tak na serio.
1: No ale wiadomo, dzisiaj to lekcje organizacyjne, pewnie nawet stroju na WF nie trzeba przynosić, ale i tak weźcie. Także tak, raport już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Yama. Autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
1: Mamy środę, drugi dzień września, minęła godzina 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
14: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska w ciągu Kościuszki. To oznacza, że wczoraj tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Nie kursują już zastępcze autobusy. Do końca miesiąca potrwają jeszcze jednak roboty wykończeniowe.
15: A widziałem, że pan wysiadł z tramwaju. Czy pana cieszy, że już tutaj tramwaj wrócił na ulicę Kościuszki?
16: No pewnie, no przecież tym zastępczym to trochę trudniej się jeździło, a tak to nie jeden tramwaj, tylko trzy numery.
15: Czy to dobrze, że tramwaje wróciły na swoje tory, że tak powiem, właściwe?
17: Dobrze.
15: No dobrze. Jakby dobrze, że jest przebudowa, że modernizują, no i dobrze, że wracają. Jak się jechało już po tej nowo oddanej trasie?
17: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Krótko jechaliśmy jeden przystanek.
15: Ale zmiany? Dobrze, że to już koniec?
17: Tak, my tutaj mieszkamy przy torowisku, więc jak najbardziej remont skończony nas bardzo ucieszy.
14: Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Zmieniamy temat. Na antenie Radia Gra czas na interwencję. Nasi słuchacze zgłosili nam problemy drogowe związane z brakiem widoczności przy przejściach dla pieszych na Rubinkowie.
13: Nasi słuchacze skarżą się na zbyt wysoką komosę i krzewy przy ulicach Piskorskiej, Przybyłów i Dziewulskiego. Zdaniem kierowców ograniczenie widoczności zagraża bezpieczeństwu pieszych, a zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły, których po prostu nie widać przed przejściem.
14: Artur, kontaktowałeś się z toruńskim magistratem. Czego się dowiedziałeś?
13: Skontaktowałem się z Marcinem Urbańskim, dyrektorem Wydziału Środowiska i Ekologii, który poinformował mnie, że po upałach wycinki są realizowane na terenie naszego miasta. Co więcej, dyrektor zapewnił mnie, że w przeciągu najbliższych dni Wydział zweryfikuje wskazane ulice i przytnie krzewy ograniczające widoczność, zastrzegając jednocześnie, że taka wycinka może zostać przeprowadzona jedynie na terenach należących do miasta. W przypadku krzewów na ulicy Piskorskiej obszar należy do spółdzielni.
14: To był nasz reporter Artur Stochla. A teraz mamy jeszcze przypomnienie dla kierowców, że możecie już korzystać z ulicy Żwirki i Wigury. Przypomnijmy, tam przez miesiąc trwał remont na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Na tym fragmencie pojawiła się całkiem nowa nawierzchnia. Słuchajcie raportu. Dziś już oficjalnie pierwszy dzień szkoły. Dzieci w tym roku muszą liczyć się z nowymi zasadami. W podstawówkach wprowadzono na przykład zakaz korzystania ze smartfonów, tabletów i laptopów. W niektórych szkołach takie rozwiązanie działa już od jakiegoś czasu.
18: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
19: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
18: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
14: Mówiła w rozmowie z Piotrem Bułakowskim Iwona Łapińska, dyrektor podstawówki nr 34 w Olsztynie.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport sportowy, zapraszam. Cukanioły Toruń przygotowują się do nowego sezonu z dużą dawką optymizmu. Do zespołu dołączyli młodzi, ambitni zawodnicy, którzy już zdobyli doświadczenie na ligowych parkietach. Trenerzy testują różne warianty gry, by jak najlepiej wykorzystać potencjał nowych graczy.
21: Jak na razie jesteśmy po jednym turnieju, dwóch sparingach. Cały czas pracujemy nad doszlifowaniem systemu naszej gry do nowych zawodników, głównie którzy przyszli do naszej drużyny. No i przypomnienie dla tych naszych starych wyjadaczy, którzy zostali już z poprzednich lat. Jak na razie te przygotowania wyglądają dobrze. Wiadomo, nie uniknie się jakichś drobnych urazów, bo to ciężki okres po dłuższej przerwie dla wszystkich naszych zawodników, ale wszystko na razie przebiega zgodnie z planem. Czekamy na start ligi.
14: Mówił Łukasz Detmer, drugi trener Aniołów, a pierwszy mecz już 26 września na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Prognozy na środę dla Torunia są następujące. Na razie od samego rana nieco większe szanse na przejaśnienia. Na termometrach zaś jeszcze poniżej 20 stopni. Około 15-16 stopni Celsjusza. Ta temperatura lekko wzrośnie do 21 maksymalnie. Po południu możemy spodziewać się już nieco więcej chmur na niebie, a z tych nielicznych chmur także może niestety prawdopodobnie popadać. Największe szanse są na to po południu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Lecimy dalej już po 8:00. Pierwszy dzwonek za nami. Lekcja rozpoczęta. No to my też się może czegoś pouczmy. 2+2?
0: Ja myślałem, że będzie łatwiejszy temat pierwszych zajęć, na przykład wspomnienia z wakacji.
1: O, tak, chciałbyś. No dobrze, no to może lekcja muzyki, tak jak już w sumie wspominaliśmy. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, dzień dobry, drogie dzieci. Gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: hity pełne energii. A skoro już mówimy o tym, co nas napędza, to może powiedzmy o pierwszej lekcji WF-u dzisiaj. Można z niej skorzystać na przykład na stadionie miejskim, który jest udostępniony nam za darmo. Wystarczy tylko mieć, uwaga, kartę MOSiR i aplikację, a w tej aplikacji jeszcze trzeba poklikać i wygenerować kod QR i dopiero po zeskanowaniu tego kodu będziemy mogli wejść na stadion.
1: I skorzystać za darmo, jak rozumiem.
0: No oczywiście.
1: Bardzo dobrze.
0: Jak czytamy na stronie, dedykowane wejście dla biegaczy i pewnie nie tylko. Znajduje się przy Kołowrocie, tam będzie też taki czytnik kodów QR.
1: Ale jak przy Kołowrocie dla biegaczy? Biegacze to wbiegają przecież na Kołowrotku, to oni się, wiesz, mogą zatrzymać, albo jeszcze gorzej, zakręcić i wylecą z powrotem w stronę Bema. Tak.
0: No to chyba lepiej będą mieli ci, co skaczą o tyczce. Oni po prostu sobie dalej przeskoczą, no i nie będą musieli korzystać z tych wszystkich aplikacji.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: granie o poranku w Radiu Gra na 88,8. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej, środowej playlisty, tak na rozpoczęcie roku szkolnego. No właśnie, rok szkolny. A takie jedno zjawisko ciekawe w internetach się przewija. Mianowicie zdjęcia z europejskich kurortów gdzieś tam na południu. Mnóstwo polskich turystów, ale nie single. Nie pary, które są, nazwijmy to, w dojrzałym wieku albo bezdzietne.
1: I sobie wzięły urlop na przykład.
0: Całe rodziny!
1: Z dzieciakami!
0: Tak!
1: I proszę bardzo, a co ze szkołą?
0: Czy te dzieci nie powinny siedzieć w ławach szkolnych?
1: No to już wiemy, co ich czeka po przyjściu do szkoły. Kartkóweczka.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: 11 i 12 września salony Cupra

0: się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu Twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra właśnie na tej fali. A wczoraj na fejsiku, Instagramie zapytaliśmy was, możemy tak powiedzieć, o to, który przedmiot jest waszym ulubionym w szkole.
1: I to było takie pytanie z haczykiem.
0: Aha, takie przewrotne troszeczkę.
1: Jedni
0: takie
1: mogli pomyśleć o przedmiocie w szkole.
0: A taka Paulina na przykład pomyślała o kanapce. Głodnemu kanapka na myśli.
1: Ale to w sumie też przedmiot w szkole, bardzo potrzebny.
0: Absolutnie.
1: Przypominamy o tym, warto wziąć kanapkę ze sobą i wyjąć tą starą sprzed wakacji.
0: To bardzo istotne, żeby później nie pomylić. Moim ulubionym przedmiotem był dzwonek, zwłaszcza ten ostatni.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: ATB i Don't Stop w Radiu Gra na 88,8, ale do 9 jeszcze trochę pogramy.
1: Oby te wakacje, lato się nie kończyło. No i właśnie o tych wakacjach także będziemy śpiewać sobie, bo przed 9 jeszcze Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w Radiu Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: O reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Prognozy na środę dla Torunia są następujące. Na razie od samego rana nieco większe szanse na przejaśnienia. Na termometrach zaś jeszcze poniżej 20 stopni. Około 15-16 stopni Celsjusza. Ta temperatura lekko wzrośnie do 21 maksymalnie. Po południu możemy spodziewać się już nieco więcej chmur na niebie, a z tych nielicznych chmur także może niestety prawdopodobnie popadać. Największe szanse są na to po południu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze. Powoli zbliżamy się już do godziny 9, a wy nawet nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić, co my robimy między wejściami tutaj antenowymi.
1: Nie jesteście w stanie i może nawet dobrze. Chociaż może pokażemy wam backstage nawet?
0: No, będzie taki króciutki. Na naszym Insta, na storkach także facebookowych. No to zaglądajcie. Radio Gra Toruń.
1: Tak. Niech każdy sobie powróży swoją przyszłość. Jest to związane oczywiście z rozpoczęciem roku szkolnego i tyle, nic więcej na razie nie powiemy chyba, nie?
0: Także zaglądajcie. Dzisiaj widzimy się w internetach.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to już bardzo blisko 9 na zegarze, a teraz Sejm na tapecie. Przynajmniej tak chcę coś na ten temat powiedzieć koleżanka tutaj.
1: Bo dowiedziałam się, że dzisiaj posłowie wracają po wakacjach w końcu.
0: Do ław szkolnych, znaczy tych sejmowych.
1: No i się zastanawiam, czy będą mieli taką lekcję organizacyjną tylko.
0: Wydaje mi się, że wielu z nich przydałoby się takie hasło na początek. Pała, siadaj.
1: I już za chwilę kolejny raport i prognoza pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
11: Yama. Autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
12: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
13: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
16: Po reklamie.
1: Godzina 9 na zegarach, czas na kolejny raport Radia Gra.
17: Marta Malarowska, witam ponownie i zapraszam. Rozpoczął się nowy rok szkolny, dziś pierwszy dzień lekcji. Od wczoraj wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Porozmawialiśmy na ten temat z uczniami.
18: Jak się zapatrujecie na to, że od tego roku nie będzie można używać telefonów komórkowych w szkole? Co o tym myślicie w ogóle?
19: Ja osobiście nigdy nie używałam telefonu w szkole, więc no, nie mam jakoś na ten temat zdania.
20: Ja też nie używałam. Raczej mamy dobrą integrację w klasie, więc...
18: Widziałem tutaj, siedziałeś na telefonie. stronie powiedz mi, jak się zapatrujesz na to, że od tego roku ma wejść zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły?
3: No według mnie to jest trochę bez sensu, bo i tak mieliśmy wyznaczoną przerwę do tego, ale...
5: No trochę słabo, myślę, że i tak ludzie tego nie będą przestrzegać. No, trochę tak. Ale ja w sumie się zastanawiam, jak to będzie wyglądało, czy będą nam je zabierać, czy po prostu, dwa telefony można.
16: Dwa telefony, albo po prostu jakoś pod ławką, no i tak raczej nic nie będzie tego przestrzegać.
20: Z uczniami szkoły podstawowej numer 17 w Toruniu rozmawiał nasz reporter. A jeżeli mówimy już o tematach szkolnych, to jednocześnie przypominamy, że od wczoraj, czyli od 1 września, komunikacja miejska kursuje właśnie według rozkładów obowiązujących w dni nauki szkolnej. Na trasy wyjechały linie, które w wakacje nie kursowały. O wszystkim przeczytacie także na gra.fm. Warto dokładniej sprawdzać rozkłady jazdy.
2: Sport w Radiu Gra.
20: Cukanioły Toruń przygotowują się do nowego sezonu. Do zespołu dołączyli młodzi zawodnicy, którzy już zdobyli doświadczenie na ligowych parkietach. Trenerzy testują różne warianty gry, by jak najlepiej wykorzystać potencjał nowych graczy.
21: Myślę, że wnieśli dużo różnorodności do naszej gry. Parę elementów takich, które rok temu może zabrakły w naszej drużynie. Przede wszystkim... Młodość, bo to młodzi zawodnicy, coraz młodsi zawodnicy przychodzą do naszego klubu, przynoszą swoje doświadczenie z innych klubów. No tak jak powiedziałem, młodzi zawodnicy, ale ograni już w tej pierwszej lidze. Niektórzy nawet o klasę wyżej mieli okazję zahaczyć. Także myślę, że wpasowali się idealnie. Jak na ten moment sprawdzamy różne warianty gry, jak wyglądają w różnym zestawieniu i naprawdę możemy być jak na tą chwilę zadowolony.
20: Mówił Łukasz Detmer, drugi trener Aniołów.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Na stacjach paliw ma być coraz drożej. Pakiet CPN wygasł, a baryłka ropy Brent z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie stoi już powyżej $95. Eksperci prognozują, że czekają na kilkugroszowe wzrosty dzień po dniu. Do tego wisi nad nami widmo wyższej inflacji. I to kiepska wiadomość dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym.
22: Odczyt inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
20: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu, pierwszy raz od lipca.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
1: Przechodzimy do kolejnej prognozy pogody dla Torunia. Może dzisiaj już nie będzie takiej szalonej pogody jak wczoraj, ale także spodziewamy się nieco słońca, później trochę chmur, trochę deszczu, no i prawdopodobnie nie będzie już tych opadów aż tak dużo, jak to było wczoraj. Na termometrach od około 13 stopni wczesnym rankiem do 21 maksymalnie w ciągu dnia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
1: Już po 9:00 i jak to Olo powiedział, nie wszyscy dzisiaj pewnie mają na 8:00, także kolejna lekcja startuje albo już wystartowała. No to życzymy oczywiście dużo energii, dużo mądrości w głowie.
24: Żeby nie przysypiać na lekcję. No.
0: Bo oni to wszystko widzą. Pozdrawiamy.
1: Także zdrowe śniadanko i jabłko to też się przyda. Mhm. A my jutro z samego rana obudzimy was jak zawsze. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski. Do jutra dobrego dnia życzymy. Trzymajcie się, cześć.
2: Radio.

jakby tutaj sobie przedłużyć jeszcze wakacyjny nastrój? Znalazłem kilka podpowiedzi. Radzą nam tak. Zacznij dzień tak jak podczas wakacji. Poranna kawka, wypita na balkonie, śniadanie na tarasie, krótki spacer, rower i oczywiście ciągle letnie ciuchy. To może pomóc. No a my gramy

0: A ja jednak o zmianach. W najbliższych dniach niedostępna będzie popularna trasa pod Toruniem. Chodzi o drogę wojewódzką numer 250, czyli trasę 14-kilometrową, która łączy drogę krajową numer 15 w Suchatówce ze Służewem i dalej przechodzi w drogę wojewódzką 266 z Aleksandrowem Kujawskim. Dzisiaj do 15. Jutro od 7 do 15 i pojutrze również od 7 do 15, a to w związku z ćwiczeniami wojskowymi. Trasa będzie zamknięta. Powiedzenie mówi i za mundurem panny sznurem, więc jeżeli są jakieś zainteresowane panny, to przynajmniej wiedzą, gdzie tych w mundurach szukać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.
12: Przechodzimy do kolejnej prognozy pogody dla Torunia. Może dzisiaj już nie będzie takiej szalonej pogody jak wczoraj, ale także spodziewamy się nieco słońca, później trochę chmur, trochę deszczu, no i prawdopodobnie nie będzie już tych opadów aż tak dużo, jak to było wczoraj. Na termometrach od około 13 stopni wczesnym rankiem do 21 maksymalnie w ciągu dnia.
1: Słuchasz Radia Gra.

hity pełne energii, dobre do kawki. Czy kawa, poranna kawa jest dobra? No, są różne opinie, niektórzy mówią, że lepiej nie za wcześnie, że dopiero gdzieś tak po 9:00. No i mamy teraz naukową odpowiedź, stanowisko American Heart Association, które sugeruje, że dla większości zdrowych dorosłych umiarkowane spożycie kofeiny nie tylko nie zwiększa ryzyka chorób układu krążenia, ale może wręcz działać ochronnie. Czyli to jest tak dla porannej kawki. Kawa może chronić serce i zmniejszać nawet ryzyko cukrzycy. Robimy kawkę i słuchamy dalej. Teraz ATC.

0: To jest Radio Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: jabłoni robi fajny klimat. Zbliża się 10, mamy dzisiaj już środę, to drugi dzień września. No, fajne, nietypowe święto dzisiaj przypada. Dzisiaj dzień dużego rozmiaru. Właśnie, co tam macie w dużym rozmiarze? Za chwilę 10, za chwilę raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM, punktualnie 10. Zapraszam na raport i najnowszą pogodę.
11: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Początek nowego roku szkolnego i września to doskonały moment, żeby zajrzeć na toruńskie drogi i sprawdzić, jakie aktualnie remonty są tam prowadzone i gdzie czekają nas być może utrudnienia.
12: Na toruńskich ulicach w tej chwili mamy już wiele prac zakończonych, między innymi w ostatnim czasie ulica Żwirki i Wigury, którą udało nam się wyremontować na odcinku od ulicy Świętego Józefa do Szosy Chełmińskiej. Staraliśmy się wykonać to zadanie tak, aby dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego mogły bezpieczną, nowo wyremontowaną drogą podążać do szkoły. Nam się to udało, pomimo że umowny termin był przewidziany na koniec października, to te prace zakończyliśmy i ulica Żwirki Wigury jest już w tej chwili ulicą przejezdną.
11: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, a do tej rozmowy będziemy jeszcze dzisiaj wracali w naszych raportach. Zmieniamy temat. Teraz dobra informacja dla pasażerów pociągów. Powstało długo wyczekiwane przejście dla pieszych w ciągu Grudziąckiej i Krajowej 91 pomiędzy stacją kolejową Toruń-Katarzynka a osiedlem Jar. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego na razie nie możemy z niego korzystać i co dokładniej zakładała inwestycja? O tym nasz reporter Artur Stochla.
13: W ramach nowego przejścia dla pieszych powstała wydzielona wysepka na środku jezdni, która pozwala na bezpieczne przejście przez drogę krajową. Sygnalizacja świetlna na żądanie, nowe chodniki i oświetlenie. Inwestycje zakończono pod koniec lipca. Jednak teraz władze miasta czekają na decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Otwarcie przejścia nastąpi po uzyskaniu zgody. Dodajmy, że docelowo planowana jest budowa tunelu i poszerzenie ulicy Grudziąckiej do dwóch jezdni. Miejski Zarząd Dróg przygotowuje koncepcję tego rozwiązania, jednak wymaga to dodatkowych uzgodnień, między innymi z koleją.
11: A teraz zmieniamy temat i mamy ważne informacje dla uczniów z naszego miasta, bo od jutra do 17 września możecie składać wnioski wnioski o stypendia, toruński omnibus, toruński fachowiec i toruński maestro. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Edukacji przy Placu Świętej Katarzyny 9.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. To sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
2: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
11: To był Tomasz Skory.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
14: Kolejna prognoza pogody i niestety kolejne nie do końca jasne wieści od naszych synoptyków, ponieważ dzisiaj, podobnie jak wczoraj, słońce będzie przeplatać się z chmurami, a z tych chmur po południu może popadać, choć już dzisiaj szanse na te opady są mniejsze niż to było wczoraj. Na termometrach wczesnym rankiem było najchłodniej, około 13-14 stopni, po południu już spodziewamy się około 21 stopni Celsjusza. Jutro dość podobnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: Radio Gra, wita po 10:00. Mariusz Pucyło, kłaniam się. Dzisiaj drugi dzień września, środa, czyli odliczanie do weekendu rozpoczęte.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
0: Wczoraj 1 września przeżywaliśmy, że to początek nowego roku szkolnego, że już taki smuteczek, a po programie dostałem wiadomość od studenta UMK. Jaki smuteczek? Przecież przed nami jeszcze miesiąc wakacji. Pozdrawiamy studentów.

0: wspomnienie wakacyjnych podróży. Voyage, voyage i Desirelle. Ściana deszczu uderzy w Polskę. Na taką wiadomość trafiłem i rzeczywiście prawie cała Polska w deszczu w tym tygodniu. Nas to również nie ominie. Najbardziej deszczowym dniem w Toruniu będzie piątek, kiedy opady czekają nas w zasadzie przez cały dzień. Sobota tylko troszeczkę lepsza, ale uwaga! Spoglądam na długoterminową prognozę pogody. W przyszłym tygodniu, we wtorek, słupki termometrów pójdą w górę nawet do 26, a może więcej stopni, także byle do wtorku, jest nadzieja. Za chwilę Wiktor Dyduła i jego pogodna piosenka Tam słońce, gdzie my.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia

0: potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Cake by the Ocean i DNC w Radiu Gra. Minęło kilka dni i ceny zjechały w dół. I to ostro. Ceny wakacji. Wystarczy, że rozpoczął się wrzesień. Wystarczy, że rozpoczął się rok szkolny. Ceny w hotelach w Grecji, w Turcji, w Egipcie, we Włoszech stały się nagle niższe nawet o 30%, a to znaczy, że można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. Im większa rodzina pojedzie na wakacje, tym oczywiście więcej zaoszczędzi. To może być nawet 3 tysiące, 4,5 tysiąca. Wystarczy kilka dni. Wakacje we wrześniu mogą być tańsze nawet o ponad 30% niż w sierpniu. Jeszcze ciepło, a nawet gorąco, a do tego o wiele taniej. Warto przemyśleć. Teraz Fast Boy Music Sounds.

garażowo w Radiu Gra, to zespół Rotary. To ja jeszcze o wakacjach, ale tak troszkę bardziej na poważnie. Policja w Toruniu podsumowała wakacje 2026. Na drogach naszego województwa doszło do 158 wypadków drogowych, w których 14 osób zginęło, a 189 zostało rannych. A dla porównania w ubiegłym roku to było 179 wypadków, 26 ofiar śmiertelnych i 197 rannych, czyli w tym roku liczby niższe. Więcej szczegółów tego podsumowania znajdziecie na naszej stronie gra.fm. Za chwilę pogoda, a potem Eric Carmen w piosence z filmu Dirty Dancing.

0: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
1: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach.

0: poranka. Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
1: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
3: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
4: Po reklamie.
5: Kolejna prognoza pogody i niestety kolejne nie do końca jasne wieści od naszych synoptyków, ponieważ dzisiaj, podobnie jak wczoraj, słońce będzie przeplatać się z chmurami, a z tych chmur po południu może popadać, choć już dzisiaj szanse na te opady są mniejsze niż to było wczoraj. Na termometrach wczesnym rankiem było najchłodniej, około 13-14 stopni, po południu już spodziewamy się około 21 stopni Celsjusza. Jutro dość podobnie.
6: Jest Radio Gra.

0: Netflix właśnie poinformował, że pracuje nad drugą częścią filmu K-popowe Łowczynie Demonów. Myślę, że wiele osób ta wiadomość może ucieszyć. My gramy dalej hity pełne energii. Teraz Bonnie M, a potem jeszcze Doda. Nie daj się.
1: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: Jennifer Lopez i Pitbull on the floor. Tak zagramy za chwilę. Teraz mamy 11:00. Teraz czas na raport. Zapraszam.
11: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska w ciągu Kościuszki. To oznacza, że tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Nie kursują już zastępcze autobusy. Do końca miesiąca potrwają jeszcze roboty wykończeniowe i porządkowe.
12: Czy cieszy Was to, że tramwaj w końcu wrócił na odpowiednie tory?
13: Bardzo cieszy.
12: Jak to wyglądało wcześniej? To było ciężkie, uciążliwe?
13: No, było dość ciężkie. Ja miałam na przykład 3 przesiadki, jak gdzieś chciałam jechać. Więc już jest teraz o wiele lepiej.
12: A teraz już nie będzie zastępczych autobusów. No i jak Wam się w ogóle podobają te przystanki? Wiadomo, że to jest jeszcze nieskończone.
14: Jeszcze niedokończone, czekamy.
12: Ale już jest lepiej.
13: Tak, jest, na pewno jest lepiej.
14: Znaczy ja się po prostu poddałem i wybrałem autobus, ale było to bardzo uciążliwe.
12: A teraz na szczęście wszystko wraca do normy.
14: Tak, zgadza się.
12: A jak oceniasz, czy niedokończone, ale jednak nowe przystanki?
14: No tak powinno być od zawsze. Te kładki to były taka prowizoryczna.
11: Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
0: Sport w Radiu Gra.
11: Cukanioły Toruń przygotowują się do nowego sezonu z dużą dawką optymizmu. Do zespołu dołączyli młodzi, ambitni zawodnicy, którzy już zdobyli doświadczenie na ligowych parkietach. Trenerzy testują różne warianty gry, by jak najlepiej wykorzystać potencjał nowych graczy. W trakcie przygotowań nie brakuje drobnych urazów, ale wszystko przebiega zgodnie z planem. Przed drużyną jeszcze kilka sparingów i turniejów przed startem ligi. Zespół podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie zgranie i konsekwentna praca przed wymagającym sezonem.
15: Nigdy nie można być spokojnym i czuć się mocnym trzeba, ale nigdy nie można być spokojnym o końcowy wynik, tym bardziej przy takim sezonie, jaki jest przed nami. Mamy bardzo dużo meczów do rozegrania. Liga jest naprawdę ciężka i sama ta runda zasadnicza, później runda rewanżowa, później play-offy. To jest bardzo, bardzo daleka droga. Jest to ogromny proces, także trzeba nie wybiegać aż tak daleko w przyszłość. Trzeba się skupić przede wszystkim na tym, tym, co jest teraz na przygotowaniach do sezonu. Trzeba też poleczyć trochę tych ran, które zostały po poprzednim sezonie, także trzeba wejść w ten sezon spokojnie, z głową i no, patrzeć po prostu krótkowzrocznie i tym bardziej, że mamy nową drużynę, to musimy się zgrać, poznać, także trzeba przejść przez ten cały proces.
11: Mówił Adam Surgut, siatkarz Aniołów, a pierwszy mecz już 26 września na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
16: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim, właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia, dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Wszczęto postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie niepoinformowania służb lotniczych o incydencie.
11: To był Krzysztof Zasada.
17: Jakiej pogody możemy dzisiaj się spodziewać w Toruniu? Nadal warto mieć przy sobie tak na zaś parasol, ponieważ drobne opady deszczu mogą nas złapać po południu. Szanse są na te opady nieco mniejsze niż wczoraj, ale nadal są. Nieco większe przejaśnienia do południa, później już więcej chmur na niebie, a maksymalnie dzisiaj na termometrach do 21 stopni Celsjusza.
10: Jest po 11, także do weekendu została już niecała środa, tylko jutro czwartek, no a piątek to wiadomo, wszyscy mamy gwarantowany dobry humor. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Mariusz Pucyło, Radio Gra, przed nami hity pełne energii. Na początek Jennifer Lopez i Pitbull.
0: Radio Gra, hity pełne energii.

Hole Notes w Radiu Gra. Przez wszystkie wakacyjne niedziele przedstawialiśmy wam różne rekordy, różne naj. Wakacje się skończyły, ale rekordy nie. Czytam właśnie o kocie rasy Maine Coon, który pobił 24-letni rekord Guinnessa. Kot imieniem Rebus z powodu wady genetycznej urodził się z 29 palcami, czyli ma o 11 palców więcej od przeciętnego zdrowego kota. Rebus ma 8

0: Czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
5: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Oczywiście każdy sam wie najlepiej, co powinien robić, ale podpowiem, gdyby ktoś miał ochotę na trochę sportu, to można bezpłatnie trenować na stadionie miejskim w wyznaczonych godzinach. Każdy mieszkaniec Torunia może bezpłatnie skorzystać ze stadionu miejskiego. Co trzeba zrobić? Wystarczy założyć konto w systemie Karta Mosir i wygenerować indywidualny kod QR w telefonie, a potem po prostu idziemy na stadion w określonych godzinach i trenujemy. Jak profesjonaliści. Warto skorzystać. Teraz Bausa, czyli coś z nowych rzeczy, coś z wakacji 2026.

0: Shakira w Radiu Gra ostatnio bardzo przejęła się zniszczeniami spowodowanymi przez tragiczne trzęsienie ziemi, które nawiedziło zachodnią część Kolumbii. No i nie tylko zadeklarowała pomoc, ale też osobiście odwiedziła jeden z najbardziej poszkodowanych regionów kraju i obiecała wielkie wsparcie, obiecała pieniądze na odbudowanie szkół. Mowa o konkretnej sumie, 1 250 000 dolarów. Także Shakira ma nie tylko dobre piosenki, ma też dobre serce.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Za chwilę pogoda, a potem Taylor Swift.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, m.in. na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny, promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
3: Jakiej pogody możemy dzisiaj się spodziewać w Toruniu? Nadal warto mieć przy sobie, tak na zaś, parasol, ponieważ drobne opady deszczu mogą nas złapać po południu. Szanse są na te opady nieco mniejsze niż wczoraj, ale nadal są. Nieco większe przejaśnienia do południa, później już więcej chmur na niebie, a maksymalnie dzisiaj na termometrach do 21 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: To jest Radio Gra.

0: Daria Zawiałow w Radiu Gra. Skoro jesteśmy przy polskich piosenkarkach, to Sanach ma dzisiaj urodziny. W dokumentach oczywiście Zuzanna Irena Grabowska, ale ile kończy lat, to zdradzimy po 12. Punktualnie w samo południe najnowszy raport i świeże wiadomości pogodowe.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpęp.pl, regulaminy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Tutaj, szybko! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest południe, sprawdzamy, co przygotowali dziennikarze Radia Gra. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody. Potem Becky G.
15: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Początek nowego roku szkolnego i września to doskonały moment, aby zajrzeć na toruńskie drogi i sprawdzić, jakie aktualnie remonty są tam prowadzone i z jakimi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy.
16: Cały czas pracujemy na ulicy Gałczyńskiego, gdzie przypomnę, remontujemy odcinek na wysokości cmentarza od trasy staromostowej do ulicy Matejki. Tam jeszcze przed nami konsultacje społeczne, do których zaprosiliśmy mieszkańców i osoby, które korzystają z tej ulicy. Chcemy zapytać o to, jaką organizację ruchu tam wprowadzić. Chodzi głównie o to, czy ma być tam ruch dwukierunkowy, czy jednokierunkowy. Przygotujemy warianty, propozycje rozwiązań i będziemy o to mieszkańców pytać. Przypomnę, że tam termin zakończenia prac jest do końca października. Te prace wszystkie na ulicy Gałczyńskiego chcemy zakończyć przed 1 listopada.
15: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik pomnik prasowy MZD w Toruniu. A teraz zmieniamy temat. Na naszej antenie czas na interwencję. Torunianie zgłosili nam problemy drogowe związane z brakiem widoczności przy przejściach dla pieszych na Rubinkowie. O szczegółach już teraz nasz reporter Artur Stochla.
4: Nasi słuchacze skarżą się na zbyt wysoką komosę i krzewy przy ulicach Piskorskiej, Przybyłów i Dziewulskiego. Zdaniem kierowców ograniczenie widoczności zagraża bezpieczeństwu pieszych, a zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły, których po prostu nie widać przed przejściem.
15: Artur, kontaktowałeś się z toruńskim magistratem. Czego się dowiedziałeś?
4: Skontaktowałem się z Marcinem Urbańskim, dyrektorem Wydziału Środowiska i Ekologii, który poinformował mnie, że po upałach wycinki są realizowane na terenie naszego miasta. Co więcej, dyrektor zapewnił mnie, że w przeciągu najbliższych dni Wydział zweryfikuje wskazane ulice i przytnie krzewy ograniczające widoczność, zastrzegając jednocześnie, że taka wycinka może zostać przeprowadzona jedynie na terenach należących do miasta. W przypadku krzewów na ulicy Piskorskiej obszar należy do spółdzielni.
15: Zmieniamy temat i teraz mamy przypomnienie dla pasażerów MZK. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego w dni robocze przywrócono kursowanie komunikacji miejskiej według rozkładów dni nauki szkolnej. Na trasy wyjeżdżają też linie numer 21, 22, 39, 80 i 152. Częściej kursuje także linia ZT5 i tramwajowa trójka. Słuchacie raportu? Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
17: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
15: To był Igor Skrzypek.
18: Pogoda w Toruniu już wrześniowa, czuć powoli jesień, na termometrach dzisiaj maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, a do tego przyplatanka słońca z chmurami. No i niestety tych chmur po południu może być więcej, także są szanse na przelotne opady deszczu. Warto mieć przy sobie parasol.
0: Sorry papi, tak za chwilę zaśpiewa Becky G. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie po 12. Zaczynamy popołudnie, środa, drugi dzień sierpnia. Dzisiaj imieniny świętują Stefan, Julian i Wilhelm. Serdeczności wśród świąt nietypowych, dzień dużego rozmiaru, a także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Radio

0: Usiedzieć trudno. Scissor Sisters w radiu gra. Teraz pozdrowienia dla słuchaczy obchodzących urodziny. Jeżeli chodzi o gwiazdy, lista jest długa, ale nazwiska tak znane, że nie będę się wdawał w szczegóły. Keanu Reeves, 62 lata, Salma Hayek, 60, Tatiana Okupnik, 48 lat i Sanach ma dzisiaj 31 urodziny. Horoskop podaje, że rzadko zdarza się, by życie człowieka dziś urodzonego składało się z jakichś poważniejszych problemów. No, prawdziwi szczęściarze. Do tego są towarzyscy, bardzo wspaniałomyślni i sympatyczni, lubiani przez wszystkich. Są też zaradni, praktyczni, wrażliwi i subtelni. No to doszukajmy się jakichś wad. Bywają łatwowierni. Z pozdrowieniami za chwilę Alex Warren i Passenger.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzam.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

ja nie chcę iść pod wiatr i męskie granie orkiestra. Po co iść, jak można jechać? Na rolkach. Uwaga! Rolkarska Akademia Jazdy zaprasza na naukę, darmową naukę dla każdego. To wszystko w najbliższą niedzielę na ulicy Przyskarpie w Toruniu. Rolkarska Akademia Jazdy zaprasza wszystkich chętnych o godzinie 11. Nie martwimy się o pogodę, bo to będzie w zadaszonym obiekcie. Okazja i dla tych początkujących, i dla tych troszkę bardziej doświadczonych miłośników jazdy na rolkach.

Rolkowisko przy Skarpie, najbliższa niedziela, godzina 11:00. Darmowa nauka jazdy na rolkach. O czym wam jeszcze przypomnimy. Teraz jedziemy dalej, teraz Criss Cross Amsterdam i My Oh My.

0: kredki droższe niż rok temu. Za worek na WF trzeba zapłacić więcej. Zdrożały też bidony na wodę i bloki rysunkowe, ale są też rzeczy, które staniały, między innymi zeszyty i długopisy. Także wygląda na to, że cena wyprawki jest bez zmian. Taka sama w tym roku jak rok temu, ale to wcale nie znaczy, że jest tanio. Zaczął się rok szkolny, zaczęły się wydatki. Na pocieszenie, za chwilę gramy dalej. For the Cause i Stand By Me, ale najpierw prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
5: Pogoda w Toruniu już wrześniowa, czuć powoli jesień, na termometrach dzisiaj maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, a do tego przyplatanka słońca z chmurami. No i niestety tych chmur po południu może być więcej, także są szanse na przelotne opady deszczu. Warto mieć przy sobie parasol.
6: Słuchasz Radia Gra.
7: Yes!

Damiano Dawid w Radiu Gra. Dzisiejszy zachód słońca w Toruniu 19:34. Dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku jeszcze o 5 godzin i 22 minutki. Jest z czego odejmować. Słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. A do 13:00 jeszcze między innymi Labusz i Ania Dąbrowska.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie.
4: Dodatkowe popołudnie i 13 na zegarach. Słuchacie Radia Gratoni. Czas na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
5: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, za nami także pierwszy dzień lekcji, a od 1 września obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach.
6: Będzie możliwość schowania telefonów w szafce. Jeśli będzie potrzeba, no to nauczyciel umożliwi uczniowi wyjście do szafki po telefon.
7: A czy ten zakaz dotyczy również przerwy na przykład?
6: Przede wszystkim przerwy.
7: Przede wszystkim przerwy, żeby dzieci nie siedziały.
6: Tak. Dokładnie. No bo na lekcji wiadomo, my tutaj też sobie radziliśmy już z tym, żeby dzieci nie używały telefonów z większym lub mniejszym skutkiem, to czasami nie wszystko się uda zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o przerwy, to no tutaj był dość duży problem z telefonami.
5: Mówiła Martyna Szlebioda, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej numer 17 w Toruniu. A teraz pozostajemy w tematach edukacyjnych, bo od jutra do 17 września przyjmowane będą wnioski o stypendia. Toruński Omnibus, fachowy i maestro. Jeżeli chcecie złożyć takie dokumenty, musicie je skierować do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, który jest zlokalizowany przy placu Świętej Katarzyny 9 w rejonie toruńskiej Starówki. A teraz zmieniamy temat. Zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska w ciągu Kościuszki w Toruniu. Tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Warto jednak pamiętać o tym, że do końca września potrwają jeszcze roboty porządkowe.
8: Czy cieszy pana fakt, że tramwaj na Kościuszki wrócił na swoje tory?
9: Oczywiście, że tak.
8: A dlaczego? Skąd ta radość?
9: Mam łatwiejszą drogę do domu po prostu. Tak to wcześniej musiałem przesiadać się na Alei Solidarności i czekać na następny albo tramwaj, albo po prostu autobus.
8: A jak pan ocenia, ja wiem, że to jeszcze nie jest faza końcowa, te przystanki, że już nie ma tej drewnianej kładki, która chyba była trochę niebezpieczna.
9: Trochę tak, no ciężko się po tym chodziło i teraz więcej miejsca, wszystko ładnie to wygląda. No i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku chyba.
10: Oczywiście, bardzo cieszę się.
5: Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Słuchacie raportu? Jesienią ma rozpocząć się budowa Portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre się rozpocznie.
11: Mogłem się zgłosić do tego w czasie dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
12: Czeka pan na razie?
11: Czekam. No szkoda mi, bo to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
12: A gdyby musiał się pan wyprowadzić, to?
11: Z taką korporacją nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
5: Usłyszał w Baranowie Michał Dobrołowicz. Zostańcie z nami już za moment na antenie Radia Gra. Informacje pogodowe dla Torunia.
4: Słońce i chmury dziś przeplatają się na toruńskim niebie i tak też będzie wyglądało to do końca dnia. 21 stopni pokazują termometry dziś, jutro 22 stopnie i to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Bezdeszczowo, raczej do końca dnia dziś w Toruniu, w nocy i o poranku temperatura spadnie do 13 kreski. Mamy stabilne ciśnienie i obojętne warunki biometeo. Startujemy z kolejną godziną popołudnia w Toruniu. Chwila po 13 na zegarach. Marcin Wiśniewski, dzień dobry. Kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie. Wtorek. Więc teoretycznie powinno być odrobinę łatwiej. Czy jest? No. Uczniowie zakładam, że mogą mieć inne zdanie na ten temat. Jesteśmy z wami do 18. Hity pełne energii. Na początek Mike Oldfield i Sylwia Grzeszczak. Radio Gry.

0: Sexton i Friday w Radiu Gra. Ja wiem, że do piątku też trochę wody w Wiśle musi upłynąć, no ale piątek to także początek festiwalu Nada w Toruniu, do którego będziemy wracali. Co więcej, dziś będzie znowu szansa zgarnięcia kolejnego karnetu na dwa festiwalowe dni, więc koniecznie pozostańcie z nami, bądźcie czujni. Te karnety dziś i jutro i do piątku włącznie będziemy wam rozdawali na naszej radiowej antenie. Uczniowie powrócili do szkoły i ten temat też u nas wróci. Weekend, który przed nami, to nie tylko festiwal Nada, dziać się będzie też w innych miejscach całkiem sporo. Będziemy tam zaglądali w serwisie Radio Gra Poleca. Zajrzymy sobie na stadion miejski, bo już wiemy, jak i kiedy będzie można trenować, w jaki sposób. Tak po prostu przyjść, żeby sobie pobiegać po nowym, pięknym, niebieskim Mondo. Te tematy pojawią się u nas na pewno do 18:00. Będzie też nasza codzienna sonda. Polecamy się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów.

0: Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do drugiej.

0: Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Słuchaj, Marian,
2: no.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Alvaro Soler i Sofia w Radiu Gra to są hity pełne energii. Piątek, początek festiwalu Nada w Toruniu. Duża scena, zacznie grać o godzinie 17.40. Chociaż o 17.00 na Małej zacznie się to wszystko z toruńskim akcentem, bo Jakub Jan Bryndal rozpocznie tegoroczną Nadę. Później Daniel Godson, Waluś Kaksa Kryzys na dużej scenie, Myslowic o 21.00 i bracia Kacperczyk zagrają na zamknięcie pierwszego dnia dużej sceny. Na którego artystę czekacie najbardziej w tym roku? A jeżeli jest to wasza kolejna Nada, to być może który z artystów do tej pory występujących na festiwalu zapadł wam najbardziej w pamięci, jak i z koncertów. Napiszcie, bo do zgarnięcia jest kolejny karnet dwudniowy na to wydarzenie, a odpowiedzi wysyłacie na numer 3002 SMS-owo. Darmowego SMS-a wysyłacie na 3002, zostawiając swoje imię, nazwisko oraz swój adres mailowy, no i odpowiedź na powyższe pytania. Finał o 15.30.

0: Kasia Kowalska, pierwszy solo w Radio Gra, niedaleko Torunia, dokładnie w Unisławiu, w najbliższą sobotę o godzinie 20 na finał tamtejszych dożynek. Zagra Gwiazda Wieczoru, czyli Kaśka Kowalska. Polecamy, bawcie się dobrze. A my sprawdzamy dla was, co wydarzy się w toruńskiej pogodzie już za chwilę.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
4: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Don Wazyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wazyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Po reklamie.
7: Słońce i chmury dziś przeplatają się na toruńskim niebie i tak też będzie wyglądało to do końca dnia. 21 stopni pokazują termometry dziś, jutro 22 stopnie i to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Bezdeszczowo, raczej do końca dnia dziś w Toruniu, w nocy o poranku temperatura spadnie do 13 kreski. Mamy stabilne ciśnienie i obojętne warunki biometeo.
8: To jest Radio Gra.

0: To jest Chloe Dawn w Radiu Gra przed godziną 14. Twarde pierniki. Nasi koszykarze przygotowania do sezonu zaczynają od corocznego memoriału Wojtka Michniewicza. Sam turniej wystartował wczoraj, ale dziś o godzinie 18 w UCS-ie darmowo można wpaść i kibicować twardym piernikom, bo nasza drużyna zmierzy się z Dolphins Norrköping, a jutro o 18.30 twarde pierniki zagrają z czarnymi Słupsk. Wstęp darmowy, trzymamy kciuki za naszych.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: Mega okazja.

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Po reklamie.
10: I to już 14 na zegarach w Toruniu, to jest drugi dzień września. Czas w Radiu Gra na najnowszy raport.
11: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Początek września to doskonały moment, aby zajrzeć na toruńskie drogi i sprawdzić, jakie aktualnie remonty są tam prowadzone, a jakie w ostatnim czasie zostały zakończone.
12: Zakończyliśmy również pracę na wysokości stacji kolejowej Katarzynka. Tam przypomnę, że wykonaliśmy bezpieczne w poziomie zero przejście dla pieszych, wyposażone w sygnalizację świetlną, która będzie się załączała w momencie, kiedy pieszy będzie włączał przycisk. Jest też tam azyl bezpieczeństwa po to, aby całą jezdnię pokonać w dwóch etapach. Także bezpieczne przejście. Dodam tylko tyle, że żeby to przejście zostało uruchomione, to my po zakończeniu prac, czyli dokładnie 4 sierpnia, złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego po to, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie tego przejścia dla pieszych.
11: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
13: Sport w Radiu Gra.
11: Toruńscy siatkarze przygotowują się do nowego sezonu z dużą dawką optymizmu. Do zespołu dołączyli młodzi, ambitni zawodnicy, którzy już zdobyli doświadczenie na ligowych parkietach.
14: Coraz więcej profesjonalistów i ci, co kiedyś byli dla mnie profesjonalistami, się okazuje, że ktoś jeszcze bardziej może być i jeszcze bardziej. Także to naprawdę bardzo cieszy, bo dla toruńskiego sportu jest to zawsze fajne, że przychodzą tutaj zawodnicy, którzy mierzą naprawdę wysoko i mają takie ambicje, o których nawet byśmy sobie nie zdawali sprawy, tak? Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, że możemy grać z takimi osobami. Oczywiście są to jeszcze młodzi, przeważnie młodzi zawodnicy, ale naprawdę nawet i od młodych można się uczyć, jak nie elementów sportowych, to właśnie elementów podejścia treningowego. Myślę, że każdy z nich wkomponował się fajnie w drużynę. Staramy się im też to pomagać, tym bardziej pod nieobecność trenera. Łukasz Detmer, trener, asystent trenera, daje też radę, także fajnie się to wszystko komponuje na razie i trzeba po prostu ciężko pracować.
11: Mówił toruński siatkarz Adam Surgut. Pierwszy mecz Aniołów 26 września zmierzymy się na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork. Słuchacie raportu? Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
9: Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan, nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
11: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginią. Od wczoraj sytuacja się zmieniła, konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
10: Wszelkie mapy meteo wskazują, że dziś raczej w Toruniu tego popołudnia unikniemy opadów w deszczu. No ale pogoda lubi czasami zaskakiwać. 21 stopni i nie chce być więcej, to dziś, jutro. Do tego wyniku dorzucimy kreskę więcej, czyli 22 stopnie maksymalnie w nocy i o poranku. I kolejny dzień zaczniemy od wyniku plus 13 stopni. Ciśnienie już w normie, a warunki meteo na teraz pozostają obojętne. Dobra, mała czarna na popołudnie, wiadomo, nie jest zła. Do kawki dorzucam też dobry zestaw muzyczny, hity w pełnych energii, w wakacyjnym klimacie David Guetta na początek, później Magic System. A w tej godzinie będę polecał, zapraszał was w miejsca i wydarzenia, których dziać się będzie całkiem sporo w Toruniu. Marcin Wisiewski, dzień dobry ponownie, witajcie.

0: Podobno stańcem jest tak ze śpiewaniem, że każdy może, czy każdy powinien, to jest zupełnie inna historia. Będzie okazja się o tym empirycznie przekonać w Galerii Przyżółkiewskiego w najbliższą sobotę na wydarzeniu Rule the Dance Floor pod naszym radiowym patronatem. To cykl warsztatów, które wystartują po godzinie 11. Hip-hop, salsa, latino, popping, jazz, jeszcze kilka innych fajnych animacji tanecznych, no ale creme de la creme tego wydarzenia, czyli bitwy taneczne, jeden na jeden, które wystartują o 17.25. To jest coś, co po prostu trzeba zobaczyć. Zapraszam na nasze sociale, tam też piszemy więcej o tym wydarzeniu pod naszym radiowym patronatem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Mon.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu Twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: 20 godzina, start o godzinie 19. Zmieniamy miejsce. Aula UMK, niedziela, godzina 17. Piosenki to wielkie przeboje Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Munarskiego, przybory czy też kofty wykonywać będą znakomici, popularni artyści polskiej sceny. Na scenie właśnie Katarzyna Dąbrowska, Joanna Trzepiecińska, Hanna Śleszyńska czy też Zbigniew Zamachowski. Gorąco polecamy wam to wydarzenie. Przed nami też muzyczny finał festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. Muzyczne dzieła Malera i Kilara wykonają dwie orkiestry, Toruńscy Symfonicy i Filharmonii Pomorskiej. To w sobotę o godzinie 18. I na koniec zapraszanie na Pchli Targ. To wydarzenie w niedzielę od samego rana przy ulicy Grudziąckiej. Polecamy.
1: Poleca Radio Gra.

0: One Republic i Candic Stars w Radio Grano. Dzisiaj gwiazd raczej nie zobaczymy. Gwiazdy w piątek i w sobotę w Toruniu na festiwalu Nada, nawiasem mówiąc, 3002. Po ten numer wysyłacie darmowego SMS-a, zostawiając swoje imię, nazwisko, swój adres mailowy, no i odpowiedź na pytanie, na kogo czekacie w tym roku, albo który z artystów, który do tej pory wystąpił na Nadzie, przypadł wam najbardziej do gustu. Wysyłajcie, finał po 15:30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
10: Teraz w Biedronce.

0: 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie, złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Po reklamie.
5: Wszelkie mapy meteo wskazują, że dziś raczej w Toruniu tego popołudnia unikniemy opadów w deszczu. No ale pogoda lubi czasami zaskakiwać. 21 stopni i nie chce być więcej, to dziś, jutro. Do tego wyniku dorzucimy kreskę więcej, czyli 22 stopnie maksymalnie w nocy o poranku. I kolejny dzień zaczniemy od wyniku plus 13 stopni. Ciśnienie już w normie, a warunki meteo na teraz pozostają obojętne.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Za chwilę 15 w Radiu Gram, za chwilę kolejny raport, a w nim wracamy do interwencji, którą wczoraj zgłosił nam jeden z słuchaczy.
1: Warmiękowo drugie, ulica Przybyłów, Piskorskiej, Dziewulskiego. Kamosa i trawa jest już tak wysoka, że nawet nie widać małych pieszych, którzy stoją na przejściu dla pieszych. Nie wiem, zaczynam MZB czeka, żeby tego nie skosić.
0: A my już wiemy i odpowiedź na to pytanie między innymi o godzinie 15 w naszym raporcie. Trzymamy rękę na pulsie, jak zawsze. Pozostańcie więc z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne, opakowanie 500 gramów, jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na Ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
8: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
9: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Po reklamie.
11: O 15 w Radiu Gra mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny, raport z miasta, kraju i świata. Czas na wiadomości.
12: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początku zaglądamy na toruńskie drogi. Dzisiaj na naszej antenie sprawdzamy, jakie inwestycje są tam aktualnie prowadzone. Warto też sprawdzić, które inwestycje w ostatnim czasie zostały zakończone.
13: Zakończyliśmy prace realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na ulicy Otłoczyńskiej. Tam wykonywaliśmy taką drogę dojazdową do zlokalizowanych ogrodów działkowych. Ta droga też już została wykonana, prace są zakończone i to zadanie zostało już oddane do użytkowania. Z prac, które jeszcze przed nami, to prace na ulicy Halera. Teraz w tej chwili pracują tam gazownicy, którzy prowadzą swój zakres prac. Potem my przejmiemy plac budowy i w pierwszej kolejności będziemy wykonywać chodniki, także to jeszcze na pewno zadzieje się w tym roku.
12: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy toruńskich drogowców. A teraz zmieniamy temat. Na naszej antenie czas na interwencję. Torunianie zgłosili nam problemy drogowe związane z brakiem widoczności przy przejściach dla pieszych na Rubinkowie. O szczegółach już teraz nasz reporter Artur Stochla.
14: Nasi słuchacze skarżą się na zbyt wysoką komosę i krzewy przy ulicach Piskorskiej, Przybyłów i Dziewulskiego. Zdaniem kierowców ograniczenie widoczności zagraża bezpieczeństwu pieszych, a zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły, których po prostu nie widać przed przejściem.
12: Artur, kontaktowałeś się z toruńskim magistratem. Czego się dowiedziałeś?
14: Skontaktowałem się z Marcinem Urbańskim, dyrektorem Wydziału Środowiska i Ekologii, który poinformował mnie, że po upałach wycinki są realizowane na terenie naszego miasta. Co więcej, dyrektor zapewnił mnie, że w przeciągu najbliższych dni wydział zweryfikuje wskazane ulice i przytnie krzewy ograniczające widoczność, zastrzegając jednocześnie, że taka wycinka może zostać przeprowadzona jedynie na terenach należących do miasta. W przypadku krzewów na ulicy Piskorskiej obszar należy do spółdzielni.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka. Analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę, ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
16: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
12: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
12: To jest raport sportowy, zapraszam. Wczoraj rozpoczął się koszykarski memoriał Wojciecha Michniewicza. W pierwszym meczu basket z Wierzburg zmierzył się z Norrköping Dolphins. Dzisiaj twarde pierniki zagrają z tymi drugimi. To będzie pierwsza okazja dla toruńskich kibiców, aby zobaczyć swoich ulubieńców w nowym składzie. Po rocznej przerwie do ekipy wrócił Wiktor Gadefors. A początek spotkania o godzinie 18 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Transferowy deadline day zakończony. Co przyniósł ostatni dzień letniego okna personalnych zmian w czołowych piłkarskich ligach Europy? Najbardziej spektakularny, bo i najdroższy transfer to ten Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchesteru City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowe około 150 milionów euro. City dorzuciło jeszcze prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Ilmana Ndiaye, który grał w Evertonie. Barcelona w końcu ma nowego napastnika Gabriela Jesusa z Arsenalu, a w Ekstraklasie jeszcze nie czas na podsumowania, bo transfery można dokonywać do 9 września.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
11: Toruńskie wrześniowe popołudnie przynosi nam wynik w okolicach 21 stopni. Słońce i chmury cały czas toczą nierówną walkę na toruńskim niebie, ale dzisiaj bezdeszczowo według synoptyków. Ten deszcz jutro natomiast może się pojawić w czwartek, szczególnie w drugiej części dnia. Piątek, tak już wybiegając troszkę do nada festiwalu. No cóż, dobry festiwal podobno ma mieć deszcz, więc ten deszcz może się pojawić.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
11: Dzień dobry, witajcie po 15. Pozdrawiam tych, którzy, no, są tacy, tak? Są tacy, którzy właśnie skończyli swoje działania w pracy, niektórzy jeszcze dziennie walczą, łączę się w bólu. Hity pełne energii, Robert Miles i Chiller na początek, a później ostatni dzień lata. No, chociaż ten jeszcze dopiero przed nami. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie.

California Girls. No, Kalifornia to nie jest, ale też jest fajnie w naszym mieście, prawda? I tego się będziemy trzymali. W Toruniu wracają mobilne przoki od 5 września, o czym dziś piszemy też na portalu gra.fm. Jeżeli macie przeterminowane leki, zużyty drobny sprzęt, AGD, farby, niepotrzebne ubrania, to przok, mobilny przok, to jest to miejsce, gdzie będzie można to bezpiecznie, dbając o środowisko i w sposób racjonalny pozostawić specjalistom od oczyszczania miasta. Podczas pierwszej tury, czyli od 7 marca

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie. Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Słucham.
1: Halo Magda, dzień dobry, Radio Gra, czołem, witaj.
0: Dzień dobry.
1: Jak się masz?
0: Dobrze.
1: Wybierasz się na nadę? To drugie moje pytanie.
0: Bardzo bym chciała.
1: To zrobimy tak, ty mi opowiesz, na kogo czekasz i dlaczego czekasz na zespół, o którym napisałaś do nas, a ja myślę, że będę miał dla ciebie całkiem niezłą informację.
0: Dobrze, super. Czekam na zespół Comę, ponieważ byłam pierwszy raz na ich koncercie jakieś 13 lat temu. Mhm. I podbili moje serce, spodobało mi się bardzo i chciałam usłyszeć ich jeszcze raz na żywo.
1: Dobrze, a powiedz, bywałaś wcześniej na Nadzie, którymś z koncertów w ubiegłych latach, czy nie?
0: Byłam 2 lata temu.
1: 2 lata temu byłaś. No dobra, no to co, to robimy powrót na Nadę?
0: Z wielką chęcią.
1: Powiem ci więcej, i w piątek, i w sobotę będziesz mogła sobie pójść, bo mam dla ciebie 2-dniowy kardet na festiwal Nada. Gratuluję. No i Comę zobaczysz na własne oczy. Po ilu latach mówisz?
0: Po 13.
1: Mam nadzieję, że widzimy się na festiwalu. Zbijemy piątkę w naszym radiowym studiu, bo my też tam będziemy razem z wami. Okej?
0: Super. Dziękuję bardzo.
1: Gratulacje. Za chwilę sobie pogadamy o szczegółach. Trzymaj się i pozdrawiam cię.

0: od Remedy Manolino. Wakacje pozostają już wspomnieniem, chociaż są tacy, którzy dopiero urlopy swoje zaczynają, prawda? Tak też można. Co w pogodzie w Toruniu, o tym za chwilę, a później Shania Twain i zabieram was na muzycznie. Na Ibizę będzie Another z Taktyja.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: Toruńskie wrześniowe popołudnie przynosi nam wynik w okolicach 21 stopni. Słońce i chmury cały czas toczą nierówną walkę na toruńskim niebie, ale dzisiaj bezdeszczowo według synoptyków. Ten deszcz jutro natomiast może się pojawić w czwartek, szczególnie w drugiej części dnia. Piątek, tak już wybiegając troszkę do nada festiwalu. No cóż, dobry festiwal podobno ma mieć deszcz, więc ten deszcz może się pojawić.
4: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
6: Let's go. To jest Radio Gra.

0: Jazda na rolkach w Toruniu staje się coraz bardziej popularna. No, widać to z każdym kolejnym Nightskatingiem, który przejeżdża przez miasto pod naszym radiowym patronatem, kiedy tych rolkarzy przybywa. Rolkarska Akademia Jazdy już na bliższą niedzielę od 11 na rolkowisku przy Skarpie, darmowo z Jourolki polecamy. Będzie nauka, będzie szlifowanie umiejętności, kilka jeszcze fajnych animacji. Od 11 wstęp darmowy, wpadajcie, a ostatni tegoroczny Nightskating przejedzie przez miasto 12 września. Z Radiem Gra, rzecz jasna. Polecam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
11: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
2: Po reklamie.
0: I to już 16 w naszym mieście. Sprawdzamy dla Was kolejne newsy z Torunia, kraju i świata. Czas na serwis informacyjny, czas na raport.
15: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Na początek informacja dla pasażerów kolei. W Toruniu powstało długo wyczekiwane przejście dla pieszych w ciągu Krajowej 91 i ulicy Grudziąckiej pomiędzy stacją kolejową Katarzynka a osiedlem Jar. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego nie możemy na razie z niego korzystać i co dokładniej zakładała inwestycja? O tym już teraz nasz reporter Artur Stochla.
0: W
2: ramach nowego przejścia dla pieszych powstała wydzielona wysepka na środku jezdni, która pozwala na bezpieczne przejście przez drogę krajową. Sygnalizacja świetlna na żądanie, nowe chodniki i oświetlenie. Inwestycje zakończono pod koniec lipca, jednak teraz władze miasta czekają na decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Otwarcie przejścia nastąpi po uzyskaniu zgody. Dodajmy, że docelowo planowana jest budowa tunelu i poszerzenie ulicy Grudziąckiej do dwóch jezdni. Miejski Zarząd Dróg przygotowuje koncepcję tego rozwiązania, jednak wymaga to dodatkowych uzgodnień, m.in. z koleją.
15: Zmieniamy temat i teraz mamy informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Linie numer 2, 4 i 7 znowu kursują przez ulicę Kościuszki, ponieważ tam zakończyły się zasadnicze prace remontowe. Teraz realizowane są jeszcze roboty wykończeniowe.
16: Czy cieszysz się, że tramwaje wróciły na Kościuszki?
17: Tak.
16: A dlaczego?
17: Bo lepiej tak jechać.
16: Jak to wyglądało wcześniej? Było to uciążliwe?
17: Tak.
18: No cieszę się bardzo.
16: Jak się jechało po tak długiej przerwie?
18: Dobrze.
19: Miejsce no to jest chyba w porządku, bo zawsze przystanek powinien być za skrzyżowaniem.
16: A jak oceniacie przystanki? Wiem, że one jeszcze nie są ukończone, ale co? Lepiej się wysiada niż na te drewniane kładki, które były?
20: Tak, zdecydowanie, bo nie zapada się nic pod ciężarem.
16: I tramwaj też jeździ częściej i lepiej, jak nie jeździ wahadłowo?
20: Tak, tak.
18: Nie, no było wszystko dobrze zorganizowane. W trakcie remontu też korzystaliśmy i było w porządku zorganizowane, także jak najbardziej okej. Okay.
15: Opinie pasażerów zbierał nasz reporter Artur Stochla.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Od dziś dzieci z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
22: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
15: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektor stołecznej podstawówki. Ten temat będzie wracał jeszcze na naszej antenie, a teraz czas na informacje pogodowe dla Torunia. Zostańcie z nami.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Środowe popołudnie przynosi nam 21 stopni na subkurtencie. Jutro, czwartek, 22 stopnie. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Jutro natomiast, szczególnie w drugiej części dnia, mogą być potrzebne parasole przedpołudniowe. Natomiast słońce i chmury, podobnie zresztą jak dziś, będą nam się pojawiały na toruńskim niebie. Mamy stabilne ciśnienie i obojętne teraz warunki biometeo. W nocy i o poranku 13 do maksymalnie 14 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Dla tych w domu, dla tych w pracy i w samochodzie jeżdżących po mieście, chociaż o tej porze to nie jest takie najłatwiejsze, szczególnie w niektórych miejscach. Wychylam się i patrzę jak na wiadukcie Kościuszki. No, o tej porze tradycyjnie ruch mocno zagęszczony. Szerokości, panie panowie, a my gramy. Bausa, Magnetic na początek i do programu Muzyczna Chemia popłynie do was, czyli Velvet Chemistry. Marcin Siecki, dzień dobry po 16.
25: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mamy środowe popołudnie, więc z każdym kolejnym dniem emocje żużlowe będą coraz większe. Przed nami pierwszy półfinał PGE Ekstraligi. Torunianie jadą do Lublina. Dyplomatycznie rzecz nazywając, tor w Lublinie nie do końca nam leży. Ten mecz w niedzielę o 19:30, rewanż 13 w Toruniu. A więc emocje będą bardzo duże, no ale wcześniej Unia Leszno zmierzy się z Wrocławiem o godzinie 17:00, chociaż ta runda, ta kolejka zacznie się już w piątek od meczu Gorzowa z Zieloną Górą, rewanżowego po tym kuriozalnym spotkaniu. O, ciekawe, co się tym razem wydarzy w tym meczu. No a więcej o emocjach żużlowych piszemy na krakop.fm, bo wydaje się też, że półfinał w Toruniu w zasadzie będzie znowu wypełniony po brzegi, jeżeli chodzi o toruńską motoarenę. No, zresztą nie może być inaczej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.

0: 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra poleca. Zacznijmy od tego, co przed nami w niedalekiej przyszłości, bo przed nami finał lata i wakacji. Tradycyjnie na Barbarce 13 września pod naszym radiowym patronatem wielki piknik będzie się działo. 13 wpisujcie w kalendarze koniecznie. Teraz dawka emocji sportowych. Dzisiaj o godzinie 18 w UCS-ie Twarde Pierniki grają w turnieju Michniewicza, wstęp darmowy. A jutro w UCS-ie o 18.30 przy Józefa zagramy z Czarnymi Słupsk. FC Raider Toruń zaczynają sezon na domowy parkiecie Wespy 28 w sobotę o godzinie 18 z rekordem bielsko-białą. I ze sportu przechodzimy do kultury, bo przecież przed nami finał, koncertowy finał nowej muzyki i architektury. To w sobotę o 18 Marer Killer w repertuarze, a na scenie dwie orkiestry. Spektakularnie to się zapowiada. Polecamy.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: sięgam do długoterminowej prognozy pogody dla Torunia, a jedna z nich, tak, taką znalazłem, pokazuje, że w okolicach 9 września w naszym mieście może być nawet 28 stopni. Niech się spełnia. No, jutro tak dobrze nie będzie, o szczegółach meteo na jutro na czwartek za chwilę w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Długłód przegrywa.
8: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
0: Środowe popołudnie przynosi nam 21 stopni na subkurtencie. Jutro, czwartek, 22 stopnie. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Jutro natomiast, szczególnie w drugiej części dnia, mogą być potrzebne parasole przedpołudniowe. Natomiast słońce, chmury, podobnie zresztą jak dziś, będą nam się pojawiały na toruńskim niebie. Mamy stabilne ciśnienie i obojętne na teraz warunki biometeo. W nocy i o poranku 13 do maksymalnie 14 stopni.
1: To jest Radio Gra.

Zoo i Shakira. Hity pełne energii. Niektórzy już mieli przyjemność pobiegania sobie po nowym, pięknym, zielonym, niebieskim Mondo przecież, nie zielonym. Niebieskie Mondo mamy na stadionie miejskim przy ulicy Bema. Niektórzy czekają na ten moment, no więc już wiemy oficjalnie, że wystarczy założyć konto w systemie Karta Mosir i wygenerować indywidualny kod QR na telefonie, aby poznać harmonogram, no i poznać daty dokładne, kiedy można się pojawić na stadionie, aby indywidualnie skorzystać, pobiegać, no i potrenować. Polecamy. Radio Gry.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
12: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, m.in. na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Jest 17, słuchajcie Radia Toruń i mamy dla was kolejny serwis informacyjny. Zaczynamy od naszych toruńskich wiadomości.
0: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam na lokalny raport. A zaczynamy od wizyty na toruńskich drogach. Przenosimy się na Lewobrzeże, gdzie trwa remont ulicy Okulnej.
7: Przypomnę, że tam na skrzyżowaniu ulicy Okulnej i Strzałowej budujemy rondo. Tam już zaawansowanie prac jest bardzo wysokie. Równolegle prowadzimy remont ulicy Okulnej na całym odcinku. Tam też już te prace postępują, bo przypomnę, że mamy te wszystkie prace zarówno budowę ronda, jak i remont zakończyć do końca roku. Jeden wykonawca po to, aby te prace były skorelowane i aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze.
0: mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. A teraz na naszej antenie wracamy do tematu edukacji. Od wczoraj wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Dzisiaj zaglądamy do podstawówki numer 17.
20: W jaki sposób to będzie egzekwowane?
21: Przyznam szczerze, że w naszej szkole nie będziemy mieli z tym większego problemu, ponieważ nasza szkoła, czyli Rada Pedagogiczna, Społeczność Uczniowska i Rada Rodziców już od długiego czasu wprowadziła takie zasady, regulacje, że dzieci mogły korzystać z telefonów komórkowych tylko w trakcie jednej dużej przerwy. W pozostałym czasie spędzanym w szkole mogły z telefonów korzystać tylko i wyłącznie w ramach procesu edukacyjnego czy dydaktycznego, jeżeli tego wymagała jednostka lekcyjna, a takie przyzwolenie pozostaje nawet w tych regulacjach, które wchodzą od 1 września, więc myślę, że jeśli chodzi o naszą społeczność uczniowską, to nasi uczniowie aż tak bardzo tego nie odczują.
0: Mówił Mateusz Płotkowski, dyrektor szkoły podstawowej numer 17 w Toruniu. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. A teraz czas na zapowiedź 3. Toruńskiego Kongresu Dialogu pod hasłem Miasto dla Młodych. To wydarzenie zaplanowano w dniach od 8 do 9 września na terenie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Magistrat informuje, że udział w kongresie nie wymaga wcześniejszej rejestracji. To wydarzenie będziemy zapowiadać szerzej w jutrzejszych raportach. Słuchacie raportu? Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Więcej o dzisiejszej akcji służb Krzysztof Zasada.
22: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto.
0: Zatrzymane osoby mają być przewiezione do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
24: To toruńskie środowe popołudnie z wynikiem w okolicach 20-21 stopni. Warto wykorzystać na aktywności od spaceru, rower, może jakiś bieg, dlatego że dzisiaj będzie bezdeszczowo do końca dnia. Jutro natomiast o tej porze ten deszcz już może się pojawić, chociaż jutro najcieplej w tym tygodniu, bo 22 kreski pokażą termometry w Toruniu. Stabilne ciśnienie i warunki biometeo pozostaną z nami do końca dnia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
24: Zakładam, że te specjalne misje na dzisiaj, na popołudnie już są za wami. No chyba, że jeszcze dzielnie walczycie. No to jesteśmy z wami, ale też łapiemy kolejny popołudniowy oddech z hitami pełnymi energii. Czas płynie szybko, miło. No i zakładam, że całkiem przyjemnie. George Harrison za chwilę u nas i Fatboy na początek. Marcin Misiewski, dzień dobry, po 5 w Radiu Gra. Witajcie.

0: Pani wrzesień w kosinkach, wrzesień w kalendarzu, wszystko się zgadza. Wrzesień to jest początek roku szkolnego i nieśmiało przypominam, że wszedł w życie także zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Zakaz dotyczy głównie uczniów szkół podstawowych. Jeżeli chodzi o licea, to kwestia już indywidualna, zależy od pedagogów, zależy od dyrektorów szkół, jak oni do tego podejdą, jeżeli chodzi o licea. No a zdaniem chociażby pedagogów z Toruńskiej 17, o czym piszemy na krak.fm, zakaz jest potrzebny, bo wpływa pozytywnie na relacje interpersonalne młodych ludzi i nie sposób się chyba z tym nie zgodzić. Szczegóły na gra.fm polecamy. Poczytajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Niech to będzie takie popołudnie jak w tym numerze, bez w zasadzie większych zmartwień. Don't worry, od Matka w Radiu Gra, a za chwilę Cher i Believe, hit nad hitami. Wcześniej też sprawdzimy, co wydarzy się w toruńskiej pogodzie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
5: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
8: I pomysłów.
7: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
8: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
7: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
8: Pelet oraz węgiel.
7: I wiele innych produktów.
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
9: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Media Expert, taniej ma.
2: Po reklamie.
0: To toruńskie środowe popołudnie z wynikiem w okolicach 20-21 stopni. Warto wykorzystać na aktywności od spaceru, rower, może jakiś bieg, dlatego że dzisiaj będzie bezdeszczowo do końca dnia. Jutro natomiast o tej porze ten deszcz już może się pojawić, chociaż jutro najcieplej w tym tygodniu, bo 22 kreski pokażą termometry w Toruniu. Stabilne ciśnienie i warunki biometeo pozostaną z nami do końca dnia.
1: To jest Radio Gra.

0: Annie Lennox w Radiu Gra na finał naszego spotkania. Graba w pełnej gotowości. Przemek Grabowski widzę tanecznym krokiem przybył do studia. Po 18 po serwisie informacyjnym to właśnie on przejmuje stery. Kłaniam się, dziękuję wam serdecznie. Niech to będzie spokojne popołudnie i przyjemny wieczór. A my słyszymy się jutro po 13 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, trzymajcie się, bye bye.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
2: Po reklamie.
10: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Początek nowego roku szkolnego i września to doskonały moment, żeby zajrzeć na toruńskie drogi i sprawdzić, jakie aktualnie remonty są tam prowadzone i gdzie czekają nas być może utrudnienia.
12: Na toruńskich ulicach w tej chwili mamy już wiele prac zakończonych, między innymi w ostatnim czasie ulica Żwirki i Wigury, którą udało nam się wyremontować na odcinku od ulicy Świętego Józefa do Szosy Chełmińskiej. Staraliśmy się wykonać to zadanie tak, aby dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego mogły bezpieczną, nowo wyremontowaną drogą podążać do szkoły. Nam się to udało, pomimo że umowny termin był przewidziany na koniec października, to te prace zakończyliśmy i ulica Żwirki Wigury jest już w tej chwili ulicą przejezdną.
11: Mówiła Agnieszka Kołuspeńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zmieniamy temat. Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, za nami także pierwszy dzień lekcji, a od 1 września obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach.
13: Będzie możliwość schowania telefonów w szafce. Jeśli będzie potrzeba, no to nauczyciel umożliwi uczniowi wyjście do szafki po telefon.
14: Czy ten zakaz dotyczy również przerwy na przykład?
13: Tak, przede wszystkim przerwy.
14: Przede wszystkim przerwy, żeby dzieci nie siedziały.
13: Tak, dokładnie. No bo na lekcji wiadomo, my tutaj też sobie radziliśmy już z tym, żeby dzieci nie używały telefonów z większym lub mniejszym skutkiem. To czasami nie wszystko się uda zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o przerwy, to no tutaj był dość duży problem z telefonami.
11: Mówiła Martyna Ślebioda, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej numer 17 w Toruniu. Na naszej antenie czas na interwencję. Torunianie zgłosili nam problemy drogowe związane z brakiem widoczności przy przejściach dla pieszych na Rubinkowie. O szczegółach już teraz nasz reporter Artur Stochla.
15: Nasi słuchacze skarżą się na zbyt wysoką komosę i krzewy przy ulicach Piskorskiej, Przybyłów i Dziewulskiego. Zdaniem kierowców ograniczenie widoczności zagraża bezpieczeństwu pieszych, a zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły, których po prostu nie widać przed przejściem.
11: Artur, kontaktowałeś się z toruńskim magistratem. Czego się dowiedziałeś?
15: Skontaktowałem się z Marcinem Urbańskim, dyrektorem Wydziału Środowiska i Ekologii, który poinformował mnie, że po upałach wycinki są realizowane na terenie naszego miasta. Co więcej, dyrektor zapewnił mnie, że w przeciągu najbliższych dni Wydział zweryfikuje wskazane ulice i przytnie krzewy ograniczające widoczność, zastrzegając jednocześnie, że taka wycinka może zostać przeprowadzona jedynie na terenach należących do miasta. W przypadku krzewów na ulicy Piskorskiej obszar należy do spółdzielni.
0: Na toruńskim niebie słońce i chmury do końca dnia pozostaną z nami. Bezdeszczowo ma być według synoptyków. Ten deszcz jutro w drugiej części dnia, czwartku, ma się pojawić. W nocy o poranku temperatura, od której to zaczynać będziemy kolejny dzień, w okolicach 13-14 stopni maksymalnie. Weekend, już tak wybiegając trochę w przyszłość, raczej deszczowy i odrobinę chłodniejszy.
10: Hej, cześć, witajcie po 18. No, za wami pierwszy dzień w szkole. Jak było? Mam nadzieję, że nie było zbyt stresująco, że stęskniliście się za rówieśnikami. Rodzice też chyba trochę zadowoleni. Przemek Grabowski z wami po godzinach. Mam tutaj wasze ulubione hity, klasyki i nowości. Teraz Dub Dogs i jeszcze letnio-wakacyjnie. How does it feel?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

do Barcelony zabrał nas zespół Pectus. No tam o tej porze roku to jeszcze tłoczno, no i trochę cieplej niż u nas teraz. Ale wiecie, no Hiszpania we wrześniu, w październiku to może być dobra opcja, bo taniej i jednak bez już takich wysokich temperatur, chociaż jeszcze w tym tygodniu w Hiszpanii to może przysmażyć. No i rzeczywiście trochę mniej turystów, ale akurat w Barcelonie to turyści są praktycznie przez cały rok. Jak już się wybierzecie, to zaśpiewajcie sobie Life is Life, ten hit grupy Opus teraz w Radiu Gra.

0: Ten raper jest prawie tak szybki jak Eminem. To Sean Paul oczywiście tutaj dla projektu Clean Bandit w numerze Rockabye w środę 2 września, 245 dzień roku. Słuchajcie, do Sylwestra mamy już równo 120 dni. Spokojnie, nadal mamy jeszcze 3 miesiące, żeby zrealizować postanowienia z zeszłego stycznia. Co sobie obiecaliście na 2026? Jeszcze można coś dowieść. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę na wrzesień Earth, Wind and Fire, niezapomniane September właśnie, pojawi się także DJ Eben i jego Heads.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze.

0: 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Media Expert, daje masz. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra. Yeah!

Living na Widaloka, Ricky Martin z nami po godzinach w Radiu Gracz. Wiecie, jaka dzisiaj jest rocznica? Słuchajcie, dzisiaj swoją rocznicę ma jeden z największych polskich filmów historycznych, czyli Potop. No kiedyś w każde święta Potop obowiązkowo. Potop Jerzego Hoffmana wszedł na ekrany 2 września w roku 1974. Ponad pół wieku później Kmicic nadal ma w Polsce lepszą rozpoznawalność niż niejeden influencer. No to był taki influencer z przeszłości. Dzisiaj też, dokładnie 14 lat wcześniej od Potopu, też 2 września, premierę mieli, słuchajcie, Krzyżacy. Ten film Aleksandra Forda trafił do kin w roku 1960. Wygląda na to, że 2 września miał kiedyś wyjątkowo dobrą rękę do polskich superprodukcji. No trzeba sobie chyba przypomnieć i jedno, i drugie.

0: Czy ona znalazła już swojego księcia? Bo Rey, którą kochamy, która śpiewała przed chwilą, zapowiedziała, że nie będzie żadnej nowej płyty, dopóki ona nie znajdzie swojej wielkiej miłości, tak więc wciąż jakby co szuka. Tu też szukała. Where is my husband? Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę mega klasyk German Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Na toruńskim niebie słońce, chmury do końca dnia pozostaną z nami. Bezdeszczowo ma być według synoptyków. Ten deszcz jutro w drugiej części dnia, czwartku, ma się pojawić. W nocy o poranku temperatura, od której to zaczynać będziemy kolejny dzień, w okolicach 13-14 stopni maksymalnie. Weekend, już tak wybiegając trochę w przyszłość, raczej deszczowy i odrobinę chłodniejszy.
1: To jest Radio Gra.

0: Niektóre przeboje są po prostu nieśmiertelne. Pamiętacie, kojarzycie z jakiego to filmu? Podpowiem, Eddie Murphy, blisko, blisko, gorąco oczywiście, gliniarz z Beverly Hills. To tam Eddie Murphy jako słynny Axel F. No i tutaj właśnie Axel F. Theme to był Harold Faltermeyer. Nie zabraknie takich bitów wieczorowo w Radiu Gra. Za chwilę David Guetta i Alok.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Po reklamie.

Dzięki, że jesteś tu, Lanberry Trips. Dzięki, że jesteś tutaj z nami po 19. Słuchając Radia Gra, Przemek Grabowski z wami. Pogoda dzisiaj chyba była w miarę okej, okay. Nie możemy chyba narzekać. Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, no to zwykle przez miesiąc pogoda potrzyma. No to oby tak było, oby było pięknie, kolorowo i żeby później była taka piękna polska złota jesień. Na te piękne dni spadające liście, kolejny eurodensowy klasyk w Radiu Gra o tej porze. Niezapomniany hit, The Real McCoy.

0: Love Kills, Freddie Mercury solowo w środę, trwający jeszcze dzień kokosa, tak, jest taki w kalendarzu, to jest taki magiczny owoc, który naprawdę robi prawie wszystko, daje wodę, daje mleko, daje olej, daje miąższ, a z włókien kokosa robi się nawet liny i maty, a ja polecam, słuchajcie, jeżeli nie macie kokosa, to wiórki kokosowe, no kiedyś się po prostu wyjadało, kiedy nikt nie widział, przyznajcie się, też tak kiedyś robiliście. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy do muzyki zespołu OMD, pojawi się też Miu i Zalia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

słynne Oko Tygrysa, Eye of the Tiger, najlepsza wersja od rockowej ekipy grupy Survivor, to oczywiście z filmu Rocky. Mamy 2 września, czas na wstępne wakacyjne podsumowania, trochę statystyki. Polskie morze staje się coraz większym hitem wśród Czechów. Tamtejsze media nazywają nasz kraj nową Chorwacją. Rok temu nasz kraj odwiedziło ponad 500 000 Czechów, a ten sezon okazuje się może być jeszcze bardziej rekordowy. W drugą stronę też warto. Czechy też mają przecież piękne miejsca, które warto zwiedzić, bo Czechy to nie tylko Praga. Teraz też wakacyjnie. Kygo i jego wakacyjny hit w Radiu Gra. Take Me Back.

0: se stala, baby.
1: My Oh My, Chris Cross, Amsterdam i Willy William. Taka energia. Trochę historii, słuchajcie. Dokładnie 360 lat temu rozpoczął się wielki pożar Londynu. Ogień wybuchł 2 września w roku 1666 w piekarni i szalał tam przez kilka dni. Chyba najbardziej spektakularny argument w historii za tym, żeby sprawdzić piekarnik przed wyjściem z domu, bo czasami to można się pomylić. Mi to kiedyś kot się schował w piekarniku, naprawdę. Cała rodzina pół dnia szukała, a on sobie w piekarniku rozgrzanym siedział. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę końcowe odliczanie. Przypomnę wam hit grupy Europe, The Final Countdown.
2: Radio Gra.

0: okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! Pizzeria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
2: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
1: Zapraszamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert,
7: taniej masz. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Zostaw dla mnie światło, może chodziło o światełko w sercu. Leave a light on, niezapomniany hit od Belindy Carlisle. Po 20 jeszcze więcej waszej ulubionej muzyki na nasz wspólny wieczór z Radiem Gra, a ja wracam do was jutro po godzinach, już czwartkowo, może dopiero czwartkowo, będą wasze ulubione hity, klasyki i nowości. Przemek Grabowski, zapraszam od 18. Do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.

AI. Elżbieta Zawadzka, matematyczka, żołnierka cicho-ciemna. Kim była ZOO z Torunia? Elżbieta Zawadzka to jedna z najbardziej fascynujących postaci polskiej historii XX wieku. Jej życie to opowieść o odwadze, konsekwencji i niezwykłej sile charakteru. Nauczycielka matematyki, profesor nauk humanistycznych, generał brygady, kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, a po wojnie uznana za cicho-ciemną. Jej biografia to materiał na niejedną filmową opowieść. Elżbieta Magdalena Zawadzka urodziła się 19 marca 1909 roku w Toruniu, w rodzinie o silnych patriotycznych tradycjach. Jej ojciec Władysław Zawadzki był podoficerem armii pruskiej, ale po zakończeniu służby wojskowej pracował jako kancelista w sądzie. Ze względu na swoje polskie pochodzenie i przynależność do kościoła katolickiego był inwigilowany przez władze pruskie. Matka Marianna z domu Nowak zajmowała się domem i wychowywaniem licznego potomstwa. Elżbieta miała siostry, Mariannę, Martę i Klarę Katarzynę oraz braci Jana, Leona, Władysława, Alfonsa, Jerzego, Eryka, który zmarł jako niemowlę, i Egona Konstantego. Rodzina Zawadzkich mieszkała na Mokrym, wówczas samodzielnej wsi, zamieszkałej głównie przez polskich robotników. W domu panowała atmosfera patriotyzmu, ale też skromności. Podczas I wojny światowej rodzina żyła w ubóstwie. Dzieci Zawadzkich wychowywano w duchu polskości, choć obowiązujący od 1887 roku zakaz używania języka polskiego sprawiał, że w domu rozmawiano po polsku tylko w obecności rodziców i najstarszej siostry. Elżbieta swoją edukację rozpoczęła w niemieckiej szkole średniej dla dziewcząt w Toruniu. Przełom nastąpił w styczniu 1920 roku, kiedy Toruń na mocy traktatu wersalskiego wrócił do Polski. 3 dni po oficjalnym przyłączeniu miasta do odrodzonej ojczyzny Elżbieta wraz z ojcem obserwowała wjazd wojsk generała Józefa Hallera. To wydarzenie głęboko zapadło jej w pamięć i na zawsze ugruntowało jej przywiązanie do sprawy polskiej. Po 1920 roku cała rodzina zaczęła intensywnie uczyć się języka polskiego. Elżbieta od 1922 roku uczęszczała do miejskiego gimnazjum żeńskiego w Toruniu, gdzie szybko zaczęła interesować się polityką. Podobnie jak jej rodzice, była zwolenniczką generała Hallera. Nauka w szkole była odpłatna, ale jako córce urzędnika państwowego przysługiwały jej ulgi. Po ukończeniu gimnazjum Elżbieta marzyła o studiach na Politechnice Gdańskiej, podobnie jak jej bracia. Niestety sytuacja finansowa rodziny nie pozwalała na taki wydatek. W 1926 roku przystąpiła do matury, a potem przez rok pracowała na poczcie i udzielała korepetycji z matematyki, by zebrać pieniądze na dalszą naukę. W 1927 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Wybrała tę uczelnię, bo była najmłodsza w Polsce, a przez to oferowała niższe opłaty i była stosunkowo blisko rodzinnego Torunia. Mieszkała prawdopodobnie w domu akademickim imienia doktora Jana Chądzyńskiego. 20 stycznia 1931 roku uzyskała absolutorium. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka fizyki i matematyki w 6-klasowym koedukacyjnym gimnazjum niemieckim imienia Emila Kaszubego w Sompolnie w województwie łódzkim. Musiała uzyskać specjalną zgodę na nauczanie bez magisterium, którą otrzymała pod koniec 1931 roku. Uczyła matematyki w języku niemieckim, a od 1933 roku także fizyki i prowadziła ćwiczenia cielesne po polsku. Tytuł magistra nauk filozoficznych zdobyła w 1935 roku, broniąc pracę o równaniach różniczkowych periodyków całek eliptycznych. Jej promotorem był dr Zdzisław Krygowski, wybitny matematyk, prorektor i przewodniczący Komisji Egzaminów Państwowych w Poznaniu. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania w szkołach średnich, Elżbieta rozpoczęła pracę w różnych placówkach edukacyjnych. Pracowała w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Otorowie, potem w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Toruniu, a następnie w Państwowym Gimnazjum Żeńskim imienia Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach, gdzie dała się poznać jako nauczycielka wymagająca, ale sprawiedliwa. W latach 30. Elżbieta Zawadzka zaangażowała się w działalność przysposobienia wojskowego kobiet. Była instruktorką i komendantką rejonu śląskiego. To właśnie wtedy nauczyła się zasad wojskowej dyscypliny i zdobyła umiejętności, które okazały się bezcenne w czasie wojny. Ciąg dalszy tej fascynującej historii już wkrótce.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej
4: masz. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: AI.
1: W programie A słyszałeś, że ciąg dalszy opowieści o Elżbiecie Zawadzkiej. W latach 20. minionego stulecia, kiedy świat dopiero podnosił się po tragedii Wielkiej Wojny, w Polsce rosła świadomość, jak kluczowa może być rola kobiet w obronie kraju. Po rozwiązaniu Ochotniczej Legii Kobiet, powołanej w czasie walk o niepodległość, już rok później powstała nowa organizacja Przysposobienie Wojskowe Kobiet, w skrócie PWK. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmiała Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. To właśnie dzięki takim inicjatywom kobiety coraz śmielej wkraczały w świat zarezerwowany dotąd niemal wyłącznie dla mężczyzn. Jedną z najbardziej zaangażowanych i charyzmatycznych postaci w szeregach PWK była Elżbieta Zawadzka. Swoją przygodę z organizacją zaczęła 17 grudnia 1930 roku, będąc jeszcze studentką 4 roku. Zaintrygowały ją sportowe wyzwania i możliwość wyjazdów wycieczkowych, więc szybko zapisała się do lokalnego chówca. To właśnie PWK nauczyło ją jazdy konnej, pracy z mapą, składania raportów, planowania działań, a także podstaw terenoznawstwa i łączności. Już w lipcu 1931 roku zdecydowała się na kurs instruktorski w Garczynie, po którym zobowiązała się do 2-letniej pracy na rzecz organizacji. Zawadzka wykazała się nie tylko zapałem, ale i organizacyjnym talentem. Udało jej się stworzyć kilkunastoosobowy oddział PWK w Sompolnie oraz drużynę w Jesionce. W 1932 roku otrzymała odpowiedzialną funkcję adiutantki komendantki obozu, co oznaczało prowadzenie kancelarii i asystowanie komendantce we wszystkich sprawach od pierwszego do ostatniego dnia obozu. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania. Po przeprowadzce do Szamotuł objęła zastępstwo za Marię Szerocką, komendantkę chówca PWK, a następnie założyła chówiec w Pniewach. Kiedy w 1935 roku przeniosła się do Torunia, założyła tam chówiec przy Miejskim Gimnazjum Żeńskim, którego szefową została Monika Dymska, a sama Zawadzka objęła stanowisko komendantki. Nie poprzestając na osiągnięciach, Elżbieta Zawadzka zaczęła tworzyć kolejne lokalne i powiatowe chówce, tym razem w Tarnowskich Górach. W 1937 roku na prośbę Marii Wittek wzięła tak zwany urlop kulturalno-oświatowy i przeszła na skromniejszą pensję Ministerstwa Spraw Wojskowych. W tym samym roku rozpoczęła 2-miesięczny wyższy kurs instruktorski, po którym została mianowana komendantką rejonu śląskiego PWK. Na początku 1938 roku objęła nową funkcję i przeniosła się do Katowic, gdzie znajdowała się siedziba komendy przy ulicy Kilińskiego. Wyróżniona została bardzo dobrze rozwiniętą komendą, która w 1937 roku otrzymała sztandar PWK za najlepsze wyniki pracy. Zawadzka intensywnie rozwijała struktury PWK na Śląsku, tworząc m.in. komendę powiatową na Zaolziu, które rok wcześniej zostało zajęte przez polskie władze. 19 marca 1939 roku została awansowana do stopnia przewodniczki ze starszeństwem. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Elżbieta Zawadzka uczestniczyła w letnim obozie PWK w Spale, gdzie pełniła funkcję komendantki kompanii instruktorskiej. 26 sierpnia 1939 roku wróciła na Śląsk zaledwie 4 dni przed ogłoszeniem przez prezydenta Ignacego Mościckiego powszechnej mobilizacji. Gdy wybuchła wojna, instruktorki PWK miały obowiązek natychmiast stawić się w komendach powiatowych, by podjąć służbę w pomocniczej służbie wojskowej. Zawadzka utrzymywała kontakt telefoniczny z komendami na terenie województwa śląskiego. 2 września pomagała przy ewakuacji ludności cywilnej z terenów Górnego Śląska, a już 3 września Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie. Tego samego dnia Zawadzka wraz z uzbrojonymi instruktorkami oraz cywilnym kierownictwem pogotowania społecznego PWK ruszyły na wschód. Do ich grupy dołączyły również harcerki. Przez Sandomierz dotarły około 6-7 września do Lublina. Tam Zawadzka otrzymała od inspektor Stefanii Hajkowiczowej-Frołowicz rozkaz natychmiastowego przedostania się do Lwowa, do komendantki Marii Wittek. Przekazała dowództwo Teresie Delekcie i samotnie wyruszyła do Lwowa, gdzie dotarła 8 września. Od razu zameldowała się u komendantki naczelnej i natychmiast wzięła udział w obronie miasta. 9 września Zawadzka została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej, dowodzonej przez Halinę Wasilewską, gdy wojska niemieckie otoczyły miasto z trzech stron. Zawadzka zgłosiła się do drużyn przeciwczołgowych. Nie zdążyła jednak objąć stanowiska. Wkrótce Armia Czerwona wkroczyła do Lwowa, a Niemcy rozpoczęli wycofywanie się. 22 września obrońcy Lwowa skapitulowali. W tych dramatycznych dniach Zawadzka dowiedziała się o wysiedlaniu Pomorzan przez Niemców. Zaniepokojona losem rodziny przedostała się przez linię demarkacyjną na Sanie i po kilku dniach dotarła do Torunia.
0: Que lo que estamos rulando, empezó el verano, fuego.

0: Adama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w środę. Zapraszam.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
8: Początek nowego roku szkolnego i września to doskonały moment, żeby zajrzeć na toruńskie drogi i sprawdzić, jakie aktualnie remonty są tam prowadzone i gdzie czekają nas być może utrudnienia.
10: Na toruńskich ulicach w tej chwili mamy już wiele prac zakończonych, między innymi w ostatnim czasie ulica Żwirki i Wigury, którą udało nam się wyremontować na odcinku od ulicy Świętego Józefa do Szosy Chełmińskiej. Staraliśmy się wykonać to zadanie tak, aby dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego mogły bezpieczną, nowo wyremontowaną drogą podążać do szkoły. Nam się to udało, pomimo że umowny termin był przewidziany na koniec października, to te prace zakończyliśmy i ulica Żwirki Wigury jest już w tej chwili ulicą przejezdną. Cały czas pracujemy na ulicy Gałczyńskiego, gdzie, przypomnę, remontujemy odcinek na wysokości cmentarza od trasy Staromostowej do ulicy Matejki. Tam jeszcze przed nami konsultacje społeczne, do których zaprosimy mieszkańców i osoby, które korzystają z tej ulicy. Chcemy zapytać o to, jaką organizację ruchu tam wprowadzić. Chodzi głównie o to, czy ma być tam ruch dwukierunkowy, czy jednokierunkowy. Przygotujemy warianty, propozycje rozwiązań i będziemy o to mieszkańców pytać. Przypomnę, że tam termin zakończenia prac jest do końca października. Te prace wszystkie na ulicy Gałczyńskiego chcemy zakończyć przed 1 listopada. Zakończyliśmy również pracę na wysokości stacji kolejowej Katarzynka. Tam przypomnę, że wykonaliśmy bezpieczne w poziomie zero przejście dla pieszych, wyposażone w sygnalizację świetlną, która będzie się załączała w momencie, kiedy pieszy będzie włączał przycisk. Jest też tam azyl bezpieczeństwa po to, aby całą jezdnię pokonać w dwóch etapach. Także bezpieczne przejście. Dodam tylko tyle, że żeby to przejście zostało uruchomione, to my po zakończeniu prac, czyli dokładnie 4 sierpnia, złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego po to, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie tego przejścia dla pieszych. Zakończyliśmy prace realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na ulicy Otłoczyńskiej. Tam wykonywaliśmy taką drogę dojazdową do zlokalizowanych ogrodów działkowych. Ta droga też już została wykonana, prace są zakończone i to zadanie zostało już oddane do użytkowania. Z prac, które jeszcze przed nami, to prace na ulicy Halera. Teraz w tej chwili pracują tam gazownicy, którzy prowadzą swój zakres prac. Potem my przejmiemy plac budowy i w pierwszej kolejności będziemy wykonywać chodniki, także to jeszcze na pewno zadzieje się w tym roku. Na Lewobrzeżu pracujemy na ulicy Okulnej. Przypomnę, że tam na skrzyżowaniu ulicy Okulnej i Strzałowej budujemy rondo. Tam już zaawansowanie prac jest bardzo wysokie. Równolegle prowadzimy remont ulicy Okulnej. Na na całym odcinku. Tam też już te prace postępują, bo przypomnę, że mamy te wszystkie prace, zarówno budowę ronda, jak i remont, zakończyć do końca roku. Jeden wykonawca po to, aby te prace były skorelowane i aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze.
7: Mówiła Agnieszka Kołuspeńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, za nami także pierwszy dzień lekcji, a od 1 września obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach.
11: W jaki sposób to będzie egzekwowane?
12: Przyznam szczerze, że w naszej szkole nie będziemy mieli z tym większego problemu, ponieważ nasza szkoła, czyli Rada Pedagogiczna, Społeczność Uczniowska i Rada Rodziców już od długiego czasu wprowadziła takie zasady, regulacje, że dzieci mogły korzystać z telefonów komórkowych tylko w trakcie jednej dużej przerwy. W pozostałym czasie spędzanym w szkole mogły z telefonów korzystać tylko i wyłącznie w ramach procesu edukacyjnego czy dydaktycznego, jeżeli tego wymagała jednostka lekcyjna, a takie przyzwolenie pozostaje nawet w tych regulacjach, które wchodzą od 1 września, więc myślę, że jeśli chodzi o naszą społeczność uczniowską, to nasi uczniowie aż tak bardzo tego nie odczują.
7: Mówił Mateusz Płotkowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 17 w Toruniu. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał także z nauczycielem języka angielskiego.
13: Uważam, że ten zakaz wyjdzie nam na plus dzieciom przede wszystkim, bo tutaj zaczną ze sobą rozmawiać, bawić się i komunikować. No my to widzimy, że po prostu te telefony przejmują większą część życia dzieci. Natomiast oczywiście będą mogli również na lekcjach z nich korzystać, jeśli będzie na to potrzeba.
11: Już trochę odpowiedziała Pani na moje pytanie, bo chciałem zapytać, w jaki sposób będzie to egzekwowane, że jednak z tych telefonów nie będą korzystali i jak rozumiem, te telefony po prostu będą miały być schowane w plecaku, nie tam w jakiejś szafce czy w innym miejscu.
13: Właśnie tak, najprawdopodobniej w plecaku, być może w szafce, bo u nas w szkole wszystkie dzieci mają swoje szafki, więc mają do nich kluczyki.
7: Mówiła Martyna Ślebioda, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej nr 17 w Toruniu. A co na ten temat mówią uczniowie?
14: Ja osobiście nigdy nie używałam telefonu w szkole, więc nie mam jakoś na ten temat zdania.
15: Ja też nie używam. Raczej mamy dobrą integrację w klasie, więc...
11: Widziałem tutaj, siedziałeś na telefonie, powiedz mi, jak się zapatrujesz na to, że od tego roku ma wejść zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły?
16: No według mnie to jest trochę bez sensu, bo i tak mieliśmy wyznaczoną przerwę do tego, ale...
17: No trochę słabo, myślę, że i tak ludzie tego nie będą przestrzegać.
18: Trochę tak. Nie, ale ja w sumie się zastanawiam, jak to będzie wyglądało.
7: Mówili uczniowie podstawówki nr 17.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska w ciągu Kościuszki. To oznacza, że tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Nie kursują już zastępcze autobusy. Do końca miesiąca potrwają jeszcze roboty wykończeniowe i porządkowe.
11: A widziałem, że pan wysiadł z tramwaju. Czy pana cieszy, że już tutaj tramwaj wrócił na ulicę Kościuszki?
19: No pewnie, no przecież tym zastępczym to trochę trudniej się jeździło, a tak to nie jeden tramwaj, tylko trzy numery.
11: Czy to dobrze, że tramwaje wróciły na swoje tory, że tak powiem, właściwe?
20: Dobrze.
19: No dobrze, jakby dobrze, że jest przebudowa, że modernizują, no i dobrze, że wracają.
11: Jak się jechało już po tej nowo oddanej trasie?
20: Bardzo dobrze, krótko jechaliśmy jeden przystanek.
11: Ale zmiany, dobrze, że to już koniec?
20: Tak, my tutaj mieszkamy przy torowisku, więc jak najbardziej remont skończony nas bardzo ucieszy.
21: Bardzo cieszy.
11: Jak to wyglądało wcześniej, to było ciężkie, uciążliwe?
21: No, było dość ciężkie, ja miałam na przykład 3 przesiadki, jak gdzieś chciałam jechać, więc już jest teraz o wiele lepiej.
11: A teraz już nie będzie zastępczych autobusów, no i jak wam się w ogóle podobają te przystanki. Wiadomo, że to jest jeszcze nieskończone.
22: Jeszcze niedokończone, czekamy.
11: Ale już jest lepiej.
21: Tak, jest na pewno jest lepiej.
22: Znaczy ja się po prostu poddałem i wybrałem autobus, ale było to bardzo uciążliwe.
11: A teraz na szczęście wszystko wraca do normy.
22: Tak, zgadza się.
11: A jak oceniasz, czy niedokończone, ale jednak nowe przystanki?
22: No tak powinno być od zawsze. Te kładki to były taka prowizoryczna.
11: Czy cieszy pana fakt, że tramwaj na Kościuszki wrócił na swoje tory?
22: Oczywiście, że tak.
11: A dlaczego? Skąd ta radość?
22: Mam łatwiejszą drogę do domu. Po prostu. Tak to wcześniej musiałem przesiadać się na Alei Solidarności i czekać na następny albo tramwaj, albo po prostu autobus.
11: A jak pan ocenia, ja wiem, że to jeszcze nie jest faza końcowa, te przystanki, że już nie ma tej drewnianej kładki, która chyba była trochę niebezpieczna.
22: Trochę tak, no ciężko się po tym chodziło i teraz więcej miejsca, wszystko ładnie to wygląda. No i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku chyba.
20: Oczywiście, bardzo cieszę się.
21: Cieszę się bardzo.
11: Jak się jechało po tak długiej przerwie?
20: Dobrze.
19: Miejsce
0: no to jest chyba w porządku, bo zawsze przystanek powinien być za skrzyżowaniem.
1: A jak oceniacie przystanki? Wiem, że one jeszcze nie są ukończone, ale co, lepiej się wysiada niż na te drewniane kładki, które były?
21: Tak, zdecydowanie, bo nie zapada się nic pod ciężarem.
1: I tramwaj też jeździ częściej i lepiej jak nie jeździ wahadłowo?
21: Tak, tak.
20: Nie, no było wszystko dobrze zorganizowane. W trakcie remontu też korzystaliśmy i było w porządku zorganizowane, także jak najbardziej okej.
7: Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Przypominamy, że jeszcze do końca września w ciągu ulicy Kościuszki będą realizowane prace porządkowe.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Na naszej antenie czas na interwencję. Torunianie zgłosili nam problemy drogowe związane z brakiem widoczności przy przejściach dla pieszych na Rubinkowie. O szczegółach już teraz nasz reporter Artur Stochla.
2: Nasi słuchacze skarżą się na zbyt wysoką komosę i krzewy przy ulicach Piskorskiej, Przybyłów i Dziewulskiego. Zdaniem kierowców ograniczenie widoczności zagraża bezpieczeństwu pieszych, a zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły, których po prostu nie widać przed przejściem.
7: Artur, kontaktowałeś się z toruńskim magistratem. Czego się dowiedziałeś?
2: Skontaktowałem się z Marcinem Urbańskim, dyrektorem Wydziału Środowiska i Ekologii, który poinformował mnie, że po upałach wycinki są realizowane na terenie naszego miasta. Co więcej, dyrektor zapewnił mnie, że w przeciągu najbliższych dni Wydział zweryfikuje wskazane ulice i przytnie krzewy ograniczające widoczność, zastrzegając jednocześnie, że taka wycinka może zostać przeprowadzona jedynie na terenach należących do miasta. W przypadku krzewów na ulicy Piskorskiej obszar należy do spółdzielni.

słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu. Pomnik Mikołaja Kopernika to zdecydowanie nie tylko kawałek brązu na środku Starówki, ale prawdziwa legenda miasta, która od ponad 170 lat wyznacza rytm toruńskiej codzienności. Wystarczy przejść przez serce Starego Miasta, żeby zrozumieć, jak bardzo Kopernik jest obecny w każdym aspekcie miejskiego życia. Od historii i nauki przez kulturę, aż po najbardziej prozaiczne spotkania z przyjaciółmi. Historia tego miejsca zaczęła się już w XIX wieku, kiedy to w Toruniu, będącym wtedy pod pruskim zaborem, rodziła się idea uczczenia najsłynniejszego z Torunian. Mikołaj Kopernik, urodzony w 1473 roku, od dawna był postacią globalną, ale dla mieszkańców miasta jego postać miała wymiar symboliczny. Był nie tylko autorem teorii heliocentrycznej, która wywróciła do góry nogami myślenie o wszechświecie, ale także żywą częścią lokalnej tożsamości. Pomysł postawienia pomnika Kopernika dojrzewał przez dekady. W XIX wieku, gdy tożsamość narodowa Polaków była nieco przykurzona przez zaborcze realia, postać astronoma stała się silnym symbolem obecności polskiej kultury i nauki w regionie. To właśnie wtedy, dzięki inicjatywie środowisk naukowych i społecznych, udało się doprowadzić do realizacji projektu. Autorem rzeźby został Friedrich Tieck, niemiecki artysta zafascynowany klasycyzmem. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1853 roku i było nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przede wszystkim manifestacją tożsamości i przynależności do tradycji europejskiej nauki. Lokalizacja pomnika nie była przypadkowa. Stanął w samym centrum toruńskiej Starówki, tuż przy ratuszu staromiejskim. Rynek od zawsze był sercem Torunia, a ustawienie tu Kopernika sprawiło, że pomnik stał się naturalnym punktem orientacyjnym i towarzyskim. Przez lata sformułowanie "spotkajmy się pod Kopernikiem" weszło na stałe do języka mieszkańców. To nie jest tylko umówienie się na kawę, to prawdziwy rytuał, który łączy pokolenia Torunian. Rzeźba przedstawia Kopernika jako uczonego z astrolabium w dłoni. To nie przypadek, bo właśnie ten instrument astronomiczny symbolizuje naukową pasję i rewolucyjne odkrycia toruńskiego astronoma. Klasycystyczna forma rzeźby, typowa dla XIX wieku, nadaje pomnikowi powagę i uniwersalność, dzięki czemu jest on ponadczasowy. Z biegiem lat pomnik zaczął funkcjonować nie tylko jako pamiątka po wielkim uczonym, ale i jako symbol nauki, racjonalności oraz dziedzictwa intelektualnego miasta. W XX wieku, kiedy Toruń zaczął intensywnie rozwijać się jako ośrodek akademicki, znaczenie pomnika jeszcze wzrosło. Stał się on nie tylko wizytówką, ale i nieformalnym centrum życia studenckiego. To pod Kopernikiem spotykają się zarówno mieszkańcy, jak i turyści, studenci i wykładowcy, a okolica pomnika przez cały dzień tętni życiem. Bliskość kawiarni, restauracji, uczelni i głównych traktów spacerowych sprawia, że miejsce to nigdy nie zasypia. Szczególnie w sezonie turystycznym Starówka wokół pomnika zamienia się w najważniejszy punkt orientacyjny. Pomnik Kopernika pełni dziś kilka ról. Jednocześnie jest miejscem spotkań towarzyskich i punktem orientacyjnym dla turystów. To tutaj organizowane są miejskie wydarzenia, uroczystości, happeningi czy akcje artystyczne. Przestrzeń wokół pomnika wielokrotnie stawała się tłem dla ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Od koncertów, przez manifestacje, aż po miejskie święta. To także obowiązkowe miejsce dla każdego, kto odwiedza Toruń. Nie ma wycieczki, która nie zatrzymałaby się tu na pamiątkowe zdjęcie. W kulturze miejskiej pomnik Kopernika stał się jednym z najważniejszych kodów przestrzennych. Co to oznacza? Że dla mieszkańców nie wymaga żadnego dodatkowego opisu. Każdy wie, gdzie jest i jak tam trafić, a samo miejsce stało się synonimem centrum miasta. W innych miastach podobną rolę pełnią miejskie zegary, fontanny czy charakterystyczne skrzyżowania. W Toruniu to właśnie Kopernik jest tym miejscem, które łączy ludzi. Na przestrzeni lat zmieniało się także postrzeganie pomnika. W XIX wieku był przede wszystkim manifestacją polityczną i kulturową, w XX elementem tożsamości miejskiej, a w XXI wieku także atrakcją turystyczną i centralnym punktem komunikacji w miejskiej przestrzeni. Dzisiaj, w 2026 roku, pomnik Mikołaja Kopernika wciąż pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc Torunia. Nawet w czasach smartfonów i szybkiej komunikacji cyfrowej fizyczny punkt spotkań pod Kopernikiem nie traci na znaczeniu. To tutaj codziennie przecinają się ścieżki mieszkańców, studentów, turystów i wszystkich tych, którzy chcą poczuć puls miasta. Pomnik jest przykładem przestrzeni, która łączy historię, naukę, kulturę i codzienność. To miejsce, gdzie można zarówno zatrzymać się na chwilę, jak i ruszyć dalej.
dalej, do kawiarni, na uczelnię czy na spacer po starówce. Kopernik z astrolabium w dłoni niezmiennie spogląda na tłum, będąc niemym świadkiem wszystkich tych spotkań, rozmów i wydarzeń, które składają się na wyjątkowy klimat Torunia. I choć od jego odsłonięcia minęło już ponad 170 lat, to wciąż pozostaje symbolem miasta, nie tylko dla mieszkańców, ale i dla całej Polski. Pomnik Mikołaja Kopernika to nie tylko rzeźba, to serce Torunia, które bije nieprzerwanie od pokoleń.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś wjeżdżamy na pełnej petardzie w biografię człowieka, którego głos i twarz znany każdy kinoman i nie tylko.

Janko Bogusław Linda, urodzony 27 czerwca 1952 roku w samym sercu Torunia. To facet, który przeszedł długą i nieoczywistą drogę od szkolnych korytarzy po czerwone dywany i najważniejsze sceny w kraju. Zaczynał jak wielu od nauki w toruńskim drugim liceum ogólnokształcącym, ale już wtedy czuł, że świat jest dla niego za ciasny. Po maturze ruszył do Krakowa, gdzie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego szlifował aktorskie rzemiosło. W dyplomowym spektaklu Szewcy wcielił się w Sajetana, a to był dopiero początek. Jeszcze podczas studiów złapał kontakt z legendarnym Starym Teatrem, gdzie zadebiutował jako Teofil Dąbrowski w Białych Ogrodach. Potem przyszły kolejne role. Młody oficer w Warszawiance Wyspiańskiego, Mikołajek w Zbrodni i Karze Dostojewskiego. Każdy spektakl to była nowa przygoda i coraz wyżej zawieszona poprzeczka. Później przyszedł czas na Wrocław i Teatr Współczesny, gdzie Linda zagrał w adaptacjach Czarodziejskiej Góry, Thomasa Manna i Ameryki Franza Kafki. To były lata 70., a już wtedy mówiło się, że ten chłopak ma w sobie coś niepokornego, coś, co każe mu szukać własnej drogi. W 1979 roku spróbował swoich sił jako reżyser teatralny, wystawiając Szelmostwa Skąpca Moliera. Niedługo później przeniósł się do Warszawy, gdzie przez 3 lata był aktorem Teatru Studio. Na ekranie pojawił się wcześniej, bo już w 1973 roku jako Halabardnik w serialu Czarne Chmury. Prawdziwy przełom przyszedł wraz z rolami w filmach Agnieszki Holland, Anarchista Gryziak w Gorączce i Wyrzucony na margines społeczeństwa Kaleka w Kobiecie Samotnej. Potem przyszła cała fala ról, które na zawsze zapisały się w historii polskiego kina. Dzidek w Człowieku z Żelaza Andrzeja Wajdy, Witek Długosz w Fubii w przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, Klemens Król w Matce Królów Janusza Zaorskiego. To były postaci, które nie dawały się łatwo zaszufladkować. Pełne niepokoju, walczące z losem, często przegrane, ale zawsze prawdziwe. W 1982 roku Linda wyjechał na kilka miesięcy do Paryża. Tam pod okiem Andrzeja Wajdy zagrał Louisa de Saint-Justa w Dantonie. Chwilę później postanowił przełamać swój wizerunek wrażliwca, wcielając się w groźnego przestępcę Jerzego Malika w filmie Zabij mnie glino Jacka Abromskiego. Nie poprzestał na aktorstwie, zaczął reżyserować. Jego pierwszy film, krótkometrażowy dramat telewizyjny Koniec, pojawił się w 1990 roku, a rok później na ekrany kin wszedł Seszele, które podzieliły krytyków, ale pokazały, że Linda nie boi się wyzwań. Prawdziwą legendą stał się jednak dzięki roli Franza Maurera w Psach Władysława Pasikowskiego. To właśnie wtedy narodził się wizerunek cynicznego twardziela, postać, która na stałe weszła do polskiej popkultury. Psy 2, Ostatnia Krew, Sara, Pułapka, Demony Wojny według Goi. Każda z tych ról utwierdzała Lindę jako faceta, z którym lepiej nie zadzierać. W Sarze pokazał też, że potrafi śpiewać. Jego interpretacja I'm Your Man Coena wciąż robi wrażenie. Lata 90. to także uznanie krytyki. Sztukmistrz, Stygma w Janciu Wodniku, Michał Sulecki w Tacie, Ksiądz Robak w Panu Tadeuszu czy Rysiek Rudy w Złocie Dezerterów. W 1996 roku Linda odcisnął swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Symboliczny gest, który przypieczętował jego miejsce w historii polskiego kina. Ale Linda to nie tylko kino. W 1998 roku zrealizował dla Telewizji Polskiej dokumentalny serial Projekt X, w którym pokazał świat z perspektywy podróżnika i reportera. 13 odcinków, 13 różnych miejsc, to była prawdziwa przygoda. W nowym tysiącleciu nie zwalniał tempa gangster Alex w Rejchu, Petroniusz w Quo Vadis, policjant w Sezonie na Leszcza, a także własne projekty muzyczne. W 2002 roku nagrał piosenkę Gdzie mam szukać cię z ukraińską skrzypaczką Asią Akad. Próbował też swoich sił jako prowadzący talk show Co ty wiesz o gotowaniu, czyli Linda w kuchni, ale ten format nie zdobył serc widzów i zniknął z anteny po 6 odcinkach. W 2005 roku pokazał się z komediowej strony w Czasie surferów i serialach Dziki i Dziki 2 Pojedynek. Do tego nagrał płytę Las Putas Melancholica z zespołem Świetliki, a w 2006 roku wystąpił w polsko-amerykańskim westernie Letnia Miłość oraz nakręcił film Jasne, Błękitne Okna, w którym zagrał u boku Joanny Brodzik i Beaty Kawki. W 2009 roku pojawił się w komedii Randka w ciemno jako podrywacz Cezary. 5 października tego samego roku odebrał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Prestiżowe wyróżnienie dla ludzi, którzy naprawdę odcisnęli piętno na polskiej kulturze. W kwietniu 2011
2011 roku na ekrany kin wszedł film 3 minuty 21 37, gdzie Linda wcielił się w malarza, a niespełna rok później, w kwietniu 2012 roku, w Warszawie premierę miała jego pierwsza reżyserska sztuka teatralna Marilyn Monroe. 2014 rok przyniósł kolejne wyróżnienia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury, a także własną Katarzynkę na Alei Gwiazd w rodzinnym Toruniu. To symboliczny powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Bogusław Linda to artysta, który nie boi się zmian, wyzwań i szukania nowych dróg, zawsze trochę na przekór, zawsze z charakterem. Toruń może być dumny, że właśnie tutaj wszystko się zaczęło, a my czekamy na kolejne role, filmy i projekty, bo Linda to nie tylko nazwisko, to marka, której nie da się podrobić.

0: mama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj przenosimy się do czasów, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o nowoczesnych filtrach, wodomierzach i kręceniu kurkiem w kuchni. Historia zaopatrzenia w wodę w Toruniu to nie tylko fascynujący wątek technologiczny, ale też opowieść o codziennych troskach i wynalazczości mieszkańców, którzy już setki lat temu próbowali ujarzmić żywioł, bez którego nie da się żyć. Wyobraźcie sobie Toruń w XIII wieku. Miasto tętni życiem. Powstają pierwsze mury, rozkwita handel, a liczba mieszkańców rośnie jak na drożdżach. Z każdym rokiem coraz więcej ludzi, warsztatów i piwnych browarów potrzebuje wody. Początkowo sprawa wydaje się prosta. Woda płynie w Wiśle, są studnie przy domach i kilka miejskich ujęć, ale im ciaśniej w mieście, tym trudniej wszystkim zapewnić dostęp do tego, co najważniejsze. Zaczyna się więc era miejskich eksperymentów, w której Toruń wyprzedzał swoje czasy. Pierwsze próby zorganizowanego systemu wodociągowego pojawiają się w późnym średniowieczu. Mieszkańcy Torunia zamiast biegać z wiadrami do rzeki zaczynają korzystać z drewnianych rur. Wyobraźcie sobie pnie drzew wydrążone i połączone w długie podziemne linie, które prowadziły wodę z wyżej położonych miejsc prosto do serca miasta. Taki system to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że w Europie Środkowo-Wschodniej wciąż dominowały zwykłe studnie i czerpanie wody wprost z rzeki. Jak to działało? Kluczowa była różnica wysokości. Dzięki naturalnym spadkom terenu i sprytnie ulokowanym zbiornikom retencyjnym woda spływała do niżej położonych części miasta niemal sama, bez potrzeby używania pomp czy wind. To, co dzisiaj nazywamy grawitacyjnym systemem wodociągowym, dla Torunian było codziennością już kilkaset lat temu. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Drewniane rury trzeba było regularnie naprawiać, były podatne na przecieki i zarastanie, a każda większa awaria oznaczała spore zamieszanie w życiu miasta. Organizacja tego przedsięwzięcia spoczywała na barkach miejskich władz. To one zatrudniały rzemieślników do budowy i napraw, pilnowały, by system działał bez zarzutu i dbały o to, by nie zabrakło wody tam, gdzie była najbardziej potrzebna. W browarach, farbiarniach, warsztatach czy miejskich łaźniach. W dokumentach z tamtych czasów można znaleźć wzmianki o kosztach utrzymania studni, naprawach rur i budowie nowych ujęć. To pokazuje, jak poważnie traktowano wodociągi. Nie była to fanaberia, a jeden z filarów miejskiej infrastruktury. Wisła przez długi czas była głównym źródłem wody. Rzeka dawała życie i napędzała gospodarkę, ale jej kaprysy, powodzie zmętnienia, zanieczyszczenia, sprawiały, że władze miasta musiały szukać bardziej stabilnych i bezpiecznych rozwiązań. Z czasem coraz większą rolę zaczęły odgrywać studnie głębinowe i systemy magazynowania wody, które pozwalały przetrwać trudniejsze okresy. Warto zwrócić uwagę, jak bardzo dostęp do wody wpływał na codzienne życie i higienę mieszkańców średniowiecznego Torunia. Choć standardy sanitarne były wtedy zupełnie inne niż dziś, już wtedy wiedziano, że czysta woda to podstawa zdrowia. Dzięki wodociągom można było częściej się myć, dbać o czystość w warsztatach, a nawet korzystać z miejskich łaźni, co jak na tamte czasy było nie lada osiągnięciem. Na tle regionu Toruń wyróżniał się wyjątkowością swojego systemu. W Europie Środkowo-Wschodniej podobne rozwiązania spotykało się tylko w nielicznych, bogatych miastach. Grawitacyjny transport wody wymagał nie tylko technologicznej odwagi, ale też zaplecza finansowego i sprawnej organizacji. Toruń jako ważny ośrodek handlowy mógł sobie na to pozwolić. Wraz z nadejściem nowożytności toruńskie wodociągi zaczęły się zmieniać. Drewniane rury stopniowo zastępowano trwalszymi materiałami, pojawiały się pierwsze urządzenia mechaniczne wspomagające transport wody. Miasto wciąż inwestowało w rozwój infrastruktury, dbając o to, by system był coraz bardziej niezawodny i wydajny. Choć średniowieczny system wodociągowy Torunia nie zachował się w całości do naszych czasów, jego ślady wciąż są widoczne w miejskiej historii i tożsamości. To dowód na to, że Toruń nie tylko handlował i budował gotyckie katedry, ale też był pionierem w dziedzinie miejskiej inżynierii. Dziedzictwo to wpisuje się w szerszą opowieść o rozwoju europejskich miast i pokazuje, że nawet kilkaset lat temu mieszkańcy potrafili stawić czoła wyzwaniom, które dziś wydają się oczywiste. Patrząc na historię toruńskich wodociągów, widzimy nie tylko dzieje technicznego postępu, ale też codziennych zmagań o lepszą jakość życia. To opowieść o tym, jak ważna jest woda i jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, by ją zdobyć, zachować i wykorzystać z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Dziś, kiedy wystarczy odkręcić kran, warto pamiętać, ile wysiłku kosztowało to naszych przodków i jak bardzo ich pomysłowość i upór wpłynęły na kształt dzisiejszego Torunia.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.